0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Wyjdę mu naprzeciw. Oświadczyła i naparła na rumianego policjanta, ale ten nagle nabrał werwy.
2: Stać! Zagrodził jej drogę. Nie pozwolono pani wyjść. Komisarz Rosa wydał szczegółowe instrukcje.
1: Lena zawróciła w głąb mieszkania i puściła oko do chłopca. Ten uśmiechnął się, ale zaraz schował się za maminą spódnicą. Malwina wpatrywała się w Lenę, jakby ta była jakąś oszustką. Poza zdawkowymi odpowiedziami na pytania mundurowych nie odzywała się.
3: Co się dzieje, Staszku?
1: Do pomieszczenia wkroczył nareszcie komisarz Rosa, a za nim, ku radości Leny, stał jej brat, Marek. Podeszła do nich, żeby się przywitać, ale już po pierwszych spojrzeniach zorientowała się, że powinna raczej zachować dystans. By zachować twarz i uciąć pytania, postanowiła działać. Wyjęła komórkę i pokazała Malwinie zdjęcie Maksymiliana Gubernatisa, tak by pozostali również je widzieli. Powiedz, gdzie widziałaś tego mężczyznę i kiedy? Nakazała. A ponieważ Malwina nie kwapiła się do odpowiedzi, Lena zwróciła się do Rosy i Marka. Kątem oka widziała drwiące spojrzenia mundurowych. Ten człowiek najprawdopodobniej był ostatnim, który widział Darię żywą, podkreśliła. Na te słowa Malwina nabrała powietrza w usta, a potem wzruszyła ramionami. Nie wiem, rzekła bezczelnie. Nie jestem pewna, czy to był ten człowiek. Lena ze zdumienia aż otworzyła szerzej oczy. Przed chwilą zarzekałaś się, że widziałaś go po drugiej stronie. Uniosła się. W tamtym pokoju kłócili się z Darią. On trzymał jej rower.
3: Sierżant Silewicz, proszę natychmiast opuścić to pomieszczenie.
1: Padł wyraźny rozkaz Rosy. Lena zerknęła na brata, a potem na zadowoloną Malwinę. Jeszcze chwilę poruszała ustami, jakby chciała w ten sposób nakłonić sąsiadkę Darii do zeznań. Ale była zbyt skołowana, czy świadek kłamała teraz, czy wcześniej. Malwina miała zaciśnięte ze złości szczęki, ale jej oczy błyskały triumfalnie. Wtedy Lena przypomniała sobie, że Daria skarżyła się na sąsiadkę, że bywa wobec niej złośliwa i z chorobliwą ciekawością ją inwigiluje. Z tego powodu chciała się nawet kolejny raz przeprowadzić. Absolutnie wierzyła teraz swojej podopiecznej. Ta ufryzowana pinda była zwyczajnie wredna. Tak jest, szefie. Mruknęła i szybkim krokiem wymaszerowała z mieszkania. W ostatniej chwili rzuciła jednak ostrzegawcze spojrzenie w kierunku Malwiny, ale ta odwróciła już głowę i udawała, że poprawia dziecku śpioszki. Nie waż się samowolnie iść na miejsce zdarzenia. Ostrzegł ją gniewnie Rosa.
3: Zaczekaj za drzwiami. Mamy do pogadania.
1: Lena skinęła mu głową, ale wcale nie zamierzała się dostosować i po wyjściu natychmiast wskoczyła do zjeżdżającej na dół windy, po czym biegiem ruszyła po schodach do mieszkania Darii. Przykleja się do gapiów na klatce schodowej, a na twarz przywołuje jedną z dyżurnych min, które postronnie odczytują zwykle jako współczujące. Już od małego wie, jak łatwo jest manipulować ludźmi. Łzy, spuszczone ramiona, skrzywione usta, trochę drżenia rąk. Do tego modulacja głosu i odpowiednie spojrzenie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: A teraz zobaczę go martwego. To już koniec, na zawsze. Bez przerwy powtarzam twoje imię. Piotrze, Piotrze, Piotrze, mój Piotrze. To mi go niestety nie przywróci. Odszedł na zawsze, pozostawiając po sobie pustkę i rozpacz. Maria siedzi w ogrodzie na ławce, opiera łokcie o kolana. Od czasu do czasu chowa twarz w dłoniach. Zrobiło się ciemno od chmur. I deszcz ciągle pada. Zresztą następne dni też będą pełne wilgoci i chłodu. Bezwładna, na wszystko głucha, czeka. Dwie, może trzy śmiertelnie długie godziny. Straszne, ponure. Dno wszystkich innych godzin. Maria wysyła telegram do rodziny. Piotr zginął w wypadku. Idzie też do Perinów, którzy mieszkają po sąsiedzku. Prosi, by zaopiekowali się Ireną, ma dopiero 9 lat. Nie spytała mnie o żaden szczegół i na początku bała się rozmawiać o ojcu, zapisuje Maria w dzienniku żałobnym. Patrzyła dużymi, niespokojnymi oczami na czarne ubrania, jakie mi przyniesiono. Maria tłumaczy starszej córce, że tato zranił się w głowę i nie mógł wrócić do domu. Ewa zostaje przy matce. Półtoraroczna dziewczynka, nieświadoma niczego, z piskiem biega dookoła stołu. W wazonie wciąż stoi bukiet kwiatów, który Piotr przywiózł przed kilkoma dniami ze wsi. Biało-czarny kot Didi plącze się pod nogami. Karetka przywozi ciało Piotra na bulwar Kellerman późnym wieczorem. Jeszcze na noszach Maria całuje jego twarz, tak mało zmienioną. Sanitariusze układają ciało w pokoju na parterze. Ktoś mówi, że będą Piotra rozbierać, więc Maria powinna wyjść. Posłuchała i będzie miała o to żal do siebie. Naprawdę nie rozumiem, jak mogłam być tak szalona. To ja powinnam zdjąć z ciebie twoje biedne, zakrwawione rzeczy. Nikt inny nie powinien tego robić. Nikt inny nie powinien cię dotykać. Jak to możliwe, że nie pojęłam tego od razu?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody. Wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody. Wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody. Wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.
0: Z błękitem w tle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

223 dzień roku, 11 sierpnia i wtorek. Tryb wycieczkowy można sobie włączyć, nawet jeśli wakacji aktualnie nie macie, tylko do pracy, do roboty trzeba iść, albo już w niej jesteście. No bo przecież wycieczka do łazienki, wycieczka do lodówki, wycieczka na zakupy, na balkon, podlać kwiatki. To wszystko jeszcze przed wami. Życie składa się z małych, ale ważnych podróży. U nas też podróż dla mnie ważna. Mam nadzieję, że dla was również. Może niewielka, ale przyjemna. Zeremy w Klasik przez kolejny wspólny poranek. Sporo przyjemnych drobiazgów mam dzisiaj dla was i propozycji wycieczek do 11. Łukasz Wojtusik. To może Fernando?

0: kultowego serialu Alternatywy 4, muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Cieszę się, że z wielu radiowych alternatyw wybraliście nas. To nam pochlebia z pewnością. Nam, ponieważ Katarzyna Podraza w Studio Faktów już jest
1: z nami. Dzień dobry.
0: Co w Faktach o 7?
1: Na początek, o niestety, pracowitej nocy strażaków po nawałnicach. Powiemy, gdzie było najwięcej zniszczeń. W Faktach także bardzo dobre informacje ze sportu. Ewa Swoboda, srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, a Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Toronto.
0: Czyli będą, Kasiu, te dźwięki, które lubię, takie...
1: Tak, tak, tak.
0: Dobra, to znaczy, czekamy.
1: No, mam nadzieję, że będą. Tak, wyobraźni sobie to wszystko.
0: Dobrze, to będziemy jakoś to animować. Oczywiście. Fakty o 7.
2: Reklama. A gdyby opera mogła cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jedenasty sierpnia, wtorek jest siódma, są pierwsze fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Katarzyna Podraza.
1: Ponad 350 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Według wstępnych na razie danych Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji jest na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Tylko w Warszawie wiatr powalił ponad 20 drzew. Przy placu Halera w stolicy konar uszkodził dach budynku przychodni. Mieszkańcy opisują, że w czasie burzy w nocy krótko, przez kilka minut, padał silny grad. Efekt jest taki, że na Mazowszu o poranku bez prądu jest około 9 tysięcy odbiorców. Wichura uszkodziła słup linii wysokiego napięcia. Dostawy energii wstrzymane są w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska. W większości miejsc jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dzisiaj w pogodzie powinno być zdecydowanie spokojniej. Przed nami przerwa od upału, który ma wrócić w piątek w południowej Polsce. Wielka niepewność w Kolumbii i pytania o liczbę ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi. Zrzeszenie Burmistrzów Miast Kolumbii informuje o co najmniej 132 ofiarach, ale prezydent kraju przekazał, że tylko w mieście Cali jest 188 ofiar i ponad 700 rannych. Wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedził wczoraj zachodnią część kraju. Zawaliło się ponad 60 budynków.
11: W Medellin, w którym mieszkam, o 7.30, podobnie jak moi sąsiedzi, opuściłem swój budynek. Żeby wytłumaczyć to, co dzieje się z człowiekiem w takiej sytuacji, myślę, że najlepiej porównać to do znajdowania się na statku na wzburzonym morzu. Ściany się kołyszą, człowiek wraz z nimi i tak naprawdę czeka końca tego zjawiska. On nastąpił po blisko minucie w samym Medellin.
1: Opowiadał nasz słuchacz Kuba Stasiak, mieszkający w kolumbijskim Medellin. Rząd tego kraju ogłosił stan wyjątkowy. Pomoc zaoferowali m.in. Amerykanie, którzy zapowiedzieli przekazanie 15,5 miliona dolarów na zapewnienie schronienia, żywności i ochrony oraz ocenę skutków trzęsienia ziemi.
12: Poranne fakty RMF Classic.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu pomocy dla powodzian na Dolnym Śląsku. W centrum sprawy znalazła się Anna Konieczyńska, wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i działaczka Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Martyna Czerwińska.
13: Według ustaleń Wirtualnej Polski trzy firmy z Dziwiszowa otrzymały łącznie około 4,5 miliona złotych. Jedna z nich należy do męża wiceprezes, druga do sąsiadów, a trzecia jest związana z lokalnymi mediami, z rejestrów Straży Pożarnej. Wynika jednak, że nigdy nie zostały zalane wodą.
14: Jeżeli ktoś jest wiceprezesem, to raczej powinien się wstrzymywać z tego typu działaniami. Tym bardziej, że ta pomoc podobno jest wątpliwa, natomiast to rozstrzygnie kontrola ostatecznie. I też chcę Państwu powiedzieć, że takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
13: Powiedział Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, który nadzoruje wsparcie dla przedsiębiorców. Kontroli zostaną też poddane dokumenty rzeczoznawców, którzy przed przyznaniem wsparcia oceniają stan nieruchomości.
1: W faktach teraz wspaniałe informacje ze sportu. Ewa Swoboda, srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. W Birmingham w finale biegu na 100 metrów Polka dała się wyprzedzić tylko Brytyjce. Amy Hunt trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Kansa. Sukces także Igi Świątek, rozstawiona z numerem 7 Polka, wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA w Toronto. Dotychczas Świątek ze Schneider grała tylko raz. Pokonała ją w trzech setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w 2025 roku.
0: Katarzyna Podraza wróci do nas z kolejnym pakietem wieści już za niecałą godzinę o 8:00, a my teraz zaglądamy do pogody. Dziś trochę chłodniej, no i dobrze. Najcieplej na Podkarpaciu znowu ma być, tam 26-27 stopni maksymalnie. Nad morzem miejscami może być nawet poniżej 20 stopni, na przykład 19. Czyli sporo ochłodzenie. Wtorek powinien być w całym kraju w miarę pogodny. Teraz 14 stopni w Gdańsku, 16 w Warszawie, 19 już stopni w Krakowie. 4 minuty po 7:00. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Czas zacząć. Zapraszam do radiowego stołu. Proszę się dosiadać, proszę się rozgościć. Do 11:00 będziemy wspólnie. Co mnie cieszy. Łukasz Wojtusik, cześć.
15: Dzień dobry. Co słychać?
0: Mamy dzień 11 sierpnia, to oznacza imieniny Zuzanny i Klary. Wszystkiego najlepszego. Wśród urodzinowych dzisiaj Chris Hemsworth, znany wam jako filmowy Thor, między innymi. Najlepszego dla Chrisa Thora. Co z wtorkiem u nas? Będzie dobrze. Mnóstwo wakacyjnych atrakcji dla was szykuje. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody, wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzimy też, jakie drzewa kandydują do tytułu warszawskiego drzewa roku.
12: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
0: Chris, to jest specjalnie dla ciebie ta piosenka. Thor, nie, to będzie oczywiście muzyka. Thor, Mroczny Świat, Brian Tyler.

że Romska opowie nam pouczającą historię o najpiękniejszej kobiecie świata i o nieszczęsnych rękawiczkach. Zastanawiałam się, jako nastolatka, co to jest ta piękność? To piękno, o którym tyle się mówi. Piękno muzyki, piękny pejzaż, piękne ręce. Mama na pewno była piękna. Ona sama opowiadała, że kiedy była w Rzymie z babcią, poznała tam najpiękniejszą kobietę świata. Księżniczkę Rawa Ruspoli Piccolomini. Tutaj muszę dodać, że ród Piccolominich to sławna, bogata rodzina z włoskiej Sieny. Ale póki co śladów o pięknej Rawie nie znalazłem. Musimy więc zawierzyć rodzinnej opowieści. Więc Monika Żeromska dalej opowiada. Ta cudowna principessa mieszkała w pensjonacie tym samym co one, czyli mama z babcią. Ale wówczas była już porzucona przez młodego męża. Możecie się Państwo zdziwić, jak można porzucić najpiękniejszą kobietę świata? Otóż można, bo, jak pisze Monika Żeromska, był taki moment, że mąż, wróciwszy do pałacu po zapomniane przez żonę rękawiczki, to właśnie te nieszczęsne rękawiczki, w jej szyfonierze zamiast rękawiczek znalazł listy od kochanka. Czekając zbyt długo w karecie, z kolei Rawa wróciła do pałacu i tu z kolei ona zamiast męża znalazła list z nazwiskiem adwokata mającego prowadzić sprawę rozwodową. I wtedy, kiedy ją spotkały mama z babcią, właśnie w tym pensjonacie siedziała bez pieniędzy, czekając na rozprawę rozwodową. Mama mówiła, że kiedy księżniczka Rawa szła ulicą, każdy się zatrzymywał i wszyscy byli w niej zakochani. Ale cóż począć, kiedy ona sama przepłakiwała całe dnie i noce z powodu tego rozwodu. Myślicie Państwo, że to jedyny problem najpiękniejszej kobiety świata i jedyny powód przepłakanych nocy? Nic podobnego. Otóż księżniczka Rawa, jak sama powiedzieć miała mamie Moniki Żeromskiej, kiedy patrzy w lustro, widzi tylko swój zbyt długi nos. Zbyt długi nos u najpiękniejszej kobiety świata? Monice Żeromskiej opadły ręce i podsumowuje. Więc nikt nie może wiedzieć, co na pewno jest idealnie piękne.

0: Dla tych, którzy walczą z porankiem. Człowiek Ringo, Thomas Newman, 21 minut po godzinie 7. Ja do tej grupy walczących z porankiem dzisiaj zdecydowanie dołączam. Łukasz Wojtusik. Zaglądamy tymczasem na autostradę A1. Tam kierowcy trafiali na falę Dunaju. No a teraz rozpoczął się remont, po którym fale ponoć opadną.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Na autostradzie A1 w województwie śląskim rozpoczął się długo zapowiadany i oczekiwany też długo remont tak zwanych fal Dunaju. Chodzi o pofałdowaną nawierzchnię jezdni między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Drogowcy zamknęli tam 3-kilometrowy odcinek w kierunku Gliwic. Ruch został przełożony na jezdnię przeciwną. Odbywa się tam po jednym pasie w każdym kierunku teraz. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, zwłaszcza w godzinach szczytu. W miejscu prowadzonych prac oczywiście mogą pojawiać się zatory, dlatego warto uwzględnić dłuższy czas przejazdu albo rozważyć jakąś alternatywną trasę. Remont to pierwszy etap dużego programu naprawy 16-kilometrowego fragmentu A1, a chodzi o to, żeby usunąć nierówności nawierzchni i poprawić komfort jazdy.

0: Bardzo dużo dobrych dźwięków dla was szykuję. To była stara baśnia, autorem muzyki jest Krzesimir Dębski, a jeszcze przed ósmą, co u nas będzie z serialu Off Campus. Pieśń będą dźwięki z czekolady, zatańcz ze mną, będzie także most na rzece Kwai.
1: Reklama.
2: Na 9 BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Od świętej Klary są już ładne dary. Tyle przysłowie pogodowe. Na dziś, jeśli pogoda darem jest, to ładne dary będą i to przez kolejne 3 dni. W letnim menu dostaniemy słońce, trochę chmur, temperaturę, przy której nie trzeba używać klimatyzatora czy specjalnego nawiewu. Dziś do 27 stopni maksymalnie, ale w większości kraju ta średnia temperatura będzie na poziomie 24-25 stopni. Maisie Star, Fade Into You. Taka przyjemna nowość na naszej porannej liście. To spotkanie ważne z serialem Off Campus Muzyczne.

0: Obiecana czekolada od Rachel Portman to za nami, a przed nami spotkanie z portfelem, ekonomią, cenami.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Zaczynamy od banku w niewielkiej przestrzeni, jaką jest smartfon. Bank w smartfonie stał się dla Polaków tak naturalny jak karta płatnicza. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że 3/4 z nas nie wyobraża sobie już zarządzania pieniędzmi bez aplikacji mobilnej. Są jednak i sceptycy. Ci sceptycy to prawie połowa osób, które nie korzystają z bankowych aplikacji. No i to są osoby, które po prostu wolą tradycyjny kontakt z bankiem. Aż 44% obawia się również o bezpieczeństwo swoich danych. Co ciekawe, nawet użytkownicy aplikacji nie zawsze zachowują ostrożność. Tylko 6 na 10 nie udostępnia nikomu danych do logowania, a niewiele ponad połowa nie klika w podejrzane linki podszywające się pod ofertę bankową. Eksperci przypominają, wygoda jest ważna, ale w cyfrowej bankowości równie ważna jest czujność. No to jeszcze jedno badanie. Ponad połowa Polaków uznała, że odniosła sukces, przy czym podobnie odpowiadają kobiety 54% i mężczyźni 52%. A mowa o badaniu postrzeganie sukcesu przez Polaków, który przygotował Erste Bank Polska, i wynika z niego, że kobiety i mężczyźni częściej inaczej definiują sukces. Dla Polek najważniejsze jest zdrowie, dobre samopoczucie i satysfakcja z życia, a mężczyźni częściej kojarzą sukces z majątkiem i kasą. Kobiety częściej wskazują również na znaczenie wsparcia bliskich, stabilizację, dobrostan psychiczny w realizacji życiowych celów. Z kolei autorzy raportu podkreślają, że współczesne rozumienie sukcesu coraz częściej, i to chyba dobrze, wykracza poza kwestie finansowe. No u nas tych finansów jednak nie zabraknie. Sprawdźmy chociaż co na rynku walut. Euro stabilnie po 4,30, dolar trochę w dół po 3,72. Funt brytyjski po 5 zł i 2 grosze, a frank szwajcarski po 4,60.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Seria niezgodna, wierna Giuseppe Trapanese. 10 minut brakuje do 8, słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów, a w nim...
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: W brzmieniach lata cały czas zachwycamy się pociągowymi historiami i dzielimy nimi między sobą, ponieważ dziękuję już za wszystkie teraz maile, które napłynęły do mnie. Czekam na kolejne wasze opowieści z pociągów. Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. To głównie letnie opowieści, wakacyjne historie, czasem zupełnie nieprawdopodobne, czasem śmieszne, czasem całkiem serio. Takich opowieści naprawdę mnóstwo jeszcze pewnie gdzieś w zasobach waszej pamięci czeka. No to podzielcie się ze mną. Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze historie czytam na antenie i nagradzam bidonem z logo RMF Classic.

0: Most na rzece Kwai, Malcolm Arnold, 2 minut brakuje do 8:00, o 8:00 kolejna porcja faktów, Katarzyna Podraza wie co w faktach.
1: Zaczniemy od najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM dotyczącego rosnących cen paliwa i działań rządu w tej sprawie. W faktach także apel węgierskiej policji, chodzi o pomoc w odnalezieniu niewybuchu. Powiemy również o poszukiwaniach złóż rud cynku i ołowiu w Piekarach Śląskich.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
0: Jest 8:00, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Fakty ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Rząd nieskutecznie walczy z wysokimi cenami paliw, tak uważa większość badanych w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Niemal 60% ankietowanych wskazuje, że rząd Donalda Tuska nie radzi sobie z walką ze stawkami na stacjach paliw. Kto jest najbardziej niezadowolony? Szczegóły sondażu zna nasz dziennikarz Igor Skrzypak.
6: Przede wszystkim młodzi mężczyźni w wieku od 25 do 29 lat. Aż 70% z nich twierdzi, że rząd nie radzi sobie z wysokimi stawkami za paliwa. Inaczej sytuację widzą osoby powyżej 60 roku życia. Tam krytyczny jest dopiero co trzeci głos. Widać też podziały polityczne, bo krytycznie o sytuacji przy dystrybutorach wypowiada się 83% wyborców Prawa i Sprawiedliwości i aż 92% Konfederacji. Bardziej łaskawi są zwolennicy Koalicji Obywatelskiej. Wśród nich tylko co trzeci uważa, że rząd nie radzi sobie z cenami. Niewielki jest odsetek, który twierdzi, że gabinet premiera Donalda Tuska zdecydowanie dobrze okiełznał sytuację na rynku paliw. To zaledwie 6% wszystkich respondentów.
7: RMF Classic. Znamy fakty.
1: O poranku utrudnienia w ruchu pociągu w Kolei Mazowieckich na linii Kutno-Sierpc. Powodem jest awaria energetyczna, do której w nocy doszło po burzy w okolicy Płocka. Część pociągów jest opóźniona. Między Płockiem a Sierpcem część połączeń została odwołana. Na Mazowszu po nocnej burzy prąd nie dociera do ponad 9 tysięcy odbiorców, m.in. w rejonie Ciechanowa, Pułtuska i Mławy. Dostawy energii mają zostać przywrócone jeszcze przed południem. W faktach teraz Budapeszt i apel tamtejszej policji o pomoc w poszukiwaniach najprawdopodobniej niewybuchu z II wojny światowej, który zniknął po tym, jak jeden z przechodniów dostrzegł go w Dunaju w Budapeszcie po spadku poziomu wody w tej rzece. Władze ostrzegły mieszkańców, aby nie próbowali przesuwać, rozbierać ani transportować tego przedmiotu. Podkreślono, że nawet pochodzące sprzed dziesięcioleci niewybuchy tkwiące w ziemi lub w wodzie mogą stanowić zagrożenie, dlatego zajmować się nimi powinni wyłącznie specjaliści od materiałów wybuchowych. Policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie. I wracamy do Polski. Za kilkanaście dni rozpoczną się poszukiwania złóż rud cynku i ołowiu w Piekarach Śląskich. Prywatna firma z zagranicznym kapitałem wykona 9 odwiertów badawczych. Zgodziło się na to Ministerstwo Klimatu i Środowiska mimo negatywnej opinii prezydenta miasta. Z rzecznikiem magistratu Wojciechem Maćkowskim rozmawiała dziennikarka Anna Kropaczek.
8: Dlaczego właściwie gmina jest przeciwna?
9: Piekary są miastem, które wiele ucierpiały na skutek prowadzonej gospodarki odkrywkowej, kopalnianej. Też wiemy, że wola mieszkańców w większości jest taka, żeby tej działalności kopalnianej w zakresie ołowiu i cynku nie prowadzić.
8: Chciałaby pani tutaj taką działalność przemysłową?
10: Ja osobiście nie.
11: No nigdzie chcę mieć za domem kopalni, nie?
12: Jakieś miejsca pracy by były.
8: Czyli nie byłby pan przeciwny bardzo?
12: Tak bardzo raczej nie.
1: Mówili przedstawiciele urzędów w Piekarach Śląskich i mieszkańcy dzielnicy, w której poszukiwane będą złoża.
0: kolejne fakty o 9:00 u nas w RMF Classic. Teraz zerkamy do pogody. Stan wody w wielu rzekach jest po prostu niski. Przydałoby się nam trochę więcej deszczu w sierpniu. Tymczasem dzisiaj kropić może troszeczkę na północy i na Mazurach. A poza tym pogodnie, przyjemnie i ciepło. Do 27 stopni. Najcieplej ma być na południowym wschodzie naszego kraju. W centrum 24 stopnie, nad morzem 19-20. Teraz od 13 do 19 stopni. 4 minuty po 8:00, nowe rezerwaty przyrody, drzewo roku, wycieczka kajakowa, kulturalne przystanki w Krakowie i w Warszawie. Takie opowieści mam dla was w poranku RMF Classic na dziś. Wakacyjne śniadanie mistrzów, jak zwykle u nas wieloskładnikowe, i zapraszam na to spotkanie. Łukasz Wojtusik.
7: Wakacyjne śniadanie mistrzów z szumem fal.
0: I z wieściami z prasy, do gazet zerkam za chwilę, a u nas teraz Kanon de Dur i pan Pachelbel.

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Młodzież bardzo chce dostępu do medycyny. Kierunek medycyna przeżywa na uczelniach prawdziwe oblężenie. Zaczynamy liczbą arcyciekawą z Gazety Wyborczej. Z drugiej strony 16 600. Tylu kandydatów na studia zarejestrowało się w tym roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, czyli o niemal 67% więcej niż rok wcześniej, a Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie był tutaj wyjątkiem. Więcej na stronach ekonomicznych o tym fenomenie przeczytacie Gazety Wyborczej, a my idziemy do sklepu. Rzepa Rzeczpospolita proponuje taką właśnie wycieczkę i donosi: jedzenie i chemia drożeją, ale wolniej. W lipcu było to 1,9%, podczas gdy w czerwcu 2,7%, a w maju to było ponad 3%. Z kolei napoje bezalkoholowe drożeją szybciej. Tutaj ceny w lipcu były już o 5,6% wyższe. Co stoi za tym wzrostem? Eksperci wskazują m.in. na fakt, że branża spodziewa się podwyżki podatku cukrowego, no i już się zabezpiecza, a do tego musimy jako konsumenci 5% wyższe. Co stoi za tym wzrostem? Eksperci wskazują m.in. na fakt, że branża spodziewa się podwyżki podatku cukrowego,

0: godzinę jest coraz częściej ignorowane albo obchodzone. W internecie bez większego problemu znajdziecie sposoby na zdjęcie blokady i rozpędzenie hulajnogi do naprawdę zawrotnej szybkości, nawet do 100 km na godzinę, a są i tacy, którzy zastanawiają się, czy dałoby się podpiąć do takiej hulajnogi silnik do skuteru. Do skutera. Tylko że szybka, brawurowa jazda kończy się najczęściej źle. Chirurdzy to potwierdzają. Przy wypadku z dużą prędkością obrażenia potrafią być bardzo poważne, szczególnie gdy jedziemy bez kasku. Na temat kasku to zupełnie jeszcze inny, poważny problem. Przepisy mówią, że muszą go nosić jedynie osoby do 16 roku życia, a to przecież najlepsze zabezpieczenie głowy, bez względu na wiek. Więcej o hulajnogach w nowym Newsweeku.
1: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Tajemnice oceanu. George Fenton. 8:21. Tajemnice kulturalne. Teraz odsłaniać będę. Jeśli szukacie pomysłu na kulturalny przystanek podczas wakacyjnych podróży, warto zajrzeć na przykład do Krakowa albo do Warszawy. Albo i do Krakowa, i do Warszawy. W Krakowie do 23 sierpnia trwa jubileuszowa 50. edycja Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej. Na rynku głównym 120 twórców z Polski i zagranicy spotkacie. A odwiedzający mogą nie tylko oglądać i kupować rękodzieło, ale również wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, są koncerty, pokazy folklorystyczne. Dodatkowo można zobaczyć wystawę bardzo ciekawą, ponoć Artefakty Pamięci, a to tuż przy rynku, bo w Pałacu Krzysztofory. To jest prezentacja poświęcona historii tej jednej z najstarszych krakowskich imprez plenerowych. Przenosimy się do stolicy. Tu od 9 sierpnia w Muzeum Gazowni Warszawskiej zobaczycie wystawę Grand Press Photo. To ponad 200 najlepszych reporterskich zdjęć z ostatniego roku, w tym nagrodzone zdjęcie roku Wojciecha Grzędzińskiego oraz reportaże poświęcone ludziom, kulturze, zmianom klimatu i wydarzeniom ze świata. No i proszę, mamy dwa zupełnie różne spojrzenia na kulturę. W Krakowie królują tradycja i rzemiosło, w Warszawie współczesność opowiedziana językiem fotografii. Oba miejsca warto wpisać na wakacyjną mapę Polski. A jeśli chcecie ruszyć szlakiem filmowo-serialowym, macie kilka propozycji, no to czekamy na nie cały czas, bo powstaje cały czas filmowa mapa Polski rmfclassic.pl. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl, naszej stronie internetowej.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.

0: Są tacy, co się zastanawiają, gdzie tak pięknie grają. Grają tak pięknie w radiu RMF Classic. Bandyta, Michał Lorenc, 8:27, to piękne granie, jeszcze będziemy przedłużali na kolejne minuty, godziny. Mam dla was piękny utwór, co się zowie Maniac, ale do tego trzeba zostać ze mną do 10, nie, do 9. Wcześniej będzie spotkanie we włoskim anturażu i jeszcze zerkniemy do pogody.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: Lodówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Od dziś do czwartku włącznie pogoda jak na lato wymarzona. Będzie ciepło, pogodnie, ale nie bardzo gorąco. Średnia temperatura po południu na 24-25 stopniach się zatrzyma. Może być, jak dla mnie, bomba. Takie atrakcje zapewnia nam wyż baryczny, który nad Polską. Dziś maksymalnie stopni 27, czyli bez wielkiego upału, a na północy kraju 20-22 stopnie. No przyjemnie, przyjemnie. Muzycznie też przyjemnie, za sprawą pewnego pana.

0: Dźwięki z Jurassic Parku, Parku Jurajskiego i John Williams. 8:38. Pięć rzek w pięć weekendów sierpnia i września. Chodzi o spływy kajakowe organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Pierwsza 8-kilometrowa wyprawa już się odbyła rzeką Grabią, a z tymi, którzy w osadzie kajakowej Ujście się znaleźli, rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Ostatnie pociągnięcia wiosłem i na brzegu po ilu godzinach?
2: 3 godzinki. Żona zaprosiła na randkę. No to kurczę, nie wypada odmówić. Piękny dzień, piękna pogoda. Pierwszy raz byliśmy, ale naprawdę warto. Super wypoczynek, piękna rekreacja.
1: Były jakieś takie przygody nieprzewidziane, że wody się nalało albo coś tam się przechyliło?
3: Jak tata wychodził z łódki i mnie ciągnął chyba z kilometr? No bo było trudno przy jednej rzeczy. Konar.
4: Trasa bardzo wymagająca przez mnóstwo zakrętów i wystarczy, że ktoś z przodu po prostu umie płynąć prosto, umie sterować, wie, gdzie chce wpłynąć i to robi największą różnicę. To nie chodzi o tempo pływania, tylko przede wszystkim o sterowanie kajakiem.
0: No, wyzwanie jest poważne, ale rodzina, jak słyszeliście, dała radę. Już w tym tygodniu kajakarze pojawią się na rzece Widawce. Tam zaplanowano 10-kilometrową trasę. Nagrodą za wysiłek są dzikie, przepiękne widoki z poziomu rzeki. No i jeszcze do tego trochę pewnie innych niespodzianek. Jutro w wakacyjnym śniadaniu mistrzów przyjrzę się bliżej w ogóle bardzo ważnemu tematowi. Jaką łódką tak bez pozwolenia można pływać? Jaką łajbą? Nie trzeba mieć na to żadnych papierów. To dla państwa sprawdzę. A u nas teraz przewodnik po orkiestrze.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: James Newton Howard i dźwięki do światła, którego nie widać. 9 minut brakuje do 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Na mail lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl spływają do mnie wasze historie związane z opowieściami letnimi, wakacyjnymi, pociągowymi. Natalia donosi na swego męża w mailu, do mnie donosi. Mąż w liceum wymyślił, że odbędzie podróż pociągiem, ale nie miał pieniędzy na bilet. Wpadł na genialny w swojej genialności pomysł i prostocie. Schowa się za bagażami, leżąc nad półce nad głowami pasażerów. A że był wtedy bardzo szczupły, to problemu nie było, żeby na tej półce się schować za kurtką i plecakiem. I tak też uczynił. Nie został zauważony mąż. Mandatu nie było, pisze Natalia. No i w ten sposób mąż był prekursorem podróżowania w roli bagażu. Ciekawe, czy ktoś ten bagaż potem z góry zdjął i nie zapomniał. Ten szczupły bagaż. To w ogóle bardzo, jaki pani ma bagaż szczupły? Mogłaby tak dzisiaj powiedzieć Natalia. Natalio, wszystkiego dobrego dla ciebie, dla męża. Wyślę oczywiście bilon z logo RMF Classic na wasze historie pociągowe. Czekam, zbieram je pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.

0: The Beatles, Marek Iwaczek, Yesterday. A dziś już za chwilę kolejna porcja faktów o 9:00, Katarzyna Podrazawieco w faktach.
1: Ceny na stacjach drenują kieszenie kierowców, a co robi rząd? W tych faktach wrócimy do najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Włochy znów ogarnięte afrykańskim żarem, alertami pogodowymi objęte turystyczne miejscowości, m.in. Rzym, Florencja i Palermo.
0: A po faktach sprawdzimy, czy u nas też będzie bardzo gorąco, czy jednak nie.
2: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland. Po reklamie.
0: 9:00, czas na kolejną porcję faktów. RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Katarzyna Podraza.
1: Ponad 18 tysięcy odbiorców nie ma prądu po nocnych burzach, które przeszły nad centralną Polską. Najwięcej, ponad 14 tysięcy gospodarstw bez prądu jest na Mazowszu, w rejonie Płocka, Puław, Ciechanowa i Żuromina. Według nowych komunikatów dostawy energii będą przywrócone w większości miejsc najwcześniej po południu.
10: Śledzimy fakty.
1: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania, dowiedział się reporter RMF FM. Obrona polityka PiSu podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości chciała umorzenia części postawionych mu zarzutów, a także anulowania decyzji o areszcie. Prokuratura nie podzieliła argumentów obrony opartych na postanowieniu sądu w sprawie innego z podejrzanych w aferze, Zbigniewa Ziobry. Chodzić miało o to, że sąd w sprawie ekstradycji Ziobry uznał, że wniosek może objąć jedynie 19 z 26 zarzutów. W przypadku 7 z nich nie ma dużego prawdopodobieństwa ich popełnienia. Te zarzuty były zbieżne z częścią zarzutów dla Romanowskiego. Jak podała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego. Jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstw. Dodatkowo wciąż jest obawa, że będzie mataczył. Grozi mu wysoka kara, a przede wszystkim od 1,5 roku Romanowski ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą. Rząd nieskutecznie walczy z wysokimi cenami paliw. Tak uważa niemal 60% ankietowanych w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Pełne wyniki na rmf24.pl. Według koalicji rządzącej paliwa byłyby tańsze, gdyby prezydent nie zablokował ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Prezydent blokuje, rząd wstrzymuje się z decyzjami, a ceny na stacjach drenują kieszenie kierowców. Rząd wciąż nie zdecydował się na powrót do niższego VAT-u i akcyzy na paliwa ze względu na koszt dla budżetu. Czy istnieje inny sposób, by obniżyć ceny paliw i nie uszczuplać budżetu? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
11: Rząd twierdzi, że przepisy o podatku od nadmiarowych zysków pozwoliłyby na sfinansowanie powrotu do pakietu CPN, czyli obniżki podatku VAT i akcyzy. Podatek miałby przynieść w tym roku niespełna 5 miliardów złotych do budżetu, ale ustawa została odesłana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego część ekonomistów proponuje inne rozwiązanie.
12: Gdyby minister aktywów państwowych chciał zwiększyć przychody, ma do tego instrumenty i może po prostu chcieć wyższej dywidendy wypłaconej do akcjonariuszy od Orlenu.
11: Proponuje główny ekonomista Velobanku Piotr Arak. Dywidenda, czyli wypłata części zysku na czysto dla akcjonariuszy. Skarb Państwa jest w posiadaniu prawie 580 milionów akcji Orlenu. To niemal połowa całej spółki.
1: Po krótkiej przerwie i nieznacznym spadku temperatur nad Włochy nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Ponownie będzie wzrastać liczba miast objętych najwyższym czerwonym alertem z powodu gorąca. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach około 40 stopni. Wtorek jest zapowiadany jako jeden z najgorętszych dni tygodnia. Najwyższy stopień alarmu Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tego dnia w 19 z 27 największych miast od północy po południe, w tym w Bolonii, Florencji, Genui, Rzymie, Neapolu i Palermo.
0: A jak wygląda sytuacja w Polsce, to temu przymierzymy się już teraz. Wieści pogodowe dla Państwa. Mamy o 10:00, wracają do nas fakty i wraca do nas Katarzyna Podraza. Mamy od 14 do 20 stopni, ładne niebo, na którym panuje słońce, trochę chmur na przykład w Krakowie, w Małopolsce. Będzie tych chmur tyle, ile trzeba. Dziś ciepło, przyjemnie, ale nie gorąco i do 27 stopni maksymalnie. Najcieplejszym regionem naszego kraju ma być Podkarpacie. Jutro i pojutrze zresztą ma być podobnie. Dopiero w weekend wrócą do nas upały. 8:55 już. Polscy naukowcy wzięli pod lupę prokrastynację. Nie wiem, czy przy okazji sami trochę nie odkładali pracy na później. Na ręce im nie patrzę, ale o tym, co udało im się odkryć, opowiemy za kwadrans, to pewne. Potem zajrzymy do nowych rezerwatów przyrody. Aż 220 hektarów jurajskich terenów zostało właśnie objętych ochroną. Sprawdzę też, co szykuje się na weekend podczas festiwalu Karpaty Offer w Nowym Sączu. Do 11:00 jestem z wami. To wakacyjne śniadanie mistrzów w najlepszym letnim wydaniu.
6: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
0: I muzycznie też jest wakacyjnie. Choćby za sprawą takich utworów jak ten. Maniac. 8:55. Słuchacie RMF Classic.

0: poranku RMF Classic, Michel Legrand i Biały Delfin Jest wtorek, a to oznacza spotkanie kolejne z panem profesorem, który w czasie wakacji prowadzi nas przez historie związane z różnymi kanałami. Dziś kolejna propozycja.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Opowiadając Państwu w tych moich porannych spotkaniach na antenie RMF Classic o różnych atrakcyjnych turystycznie kanałach, nie mogę nie wspomnieć o mieście, które złożone jest właściwie z samych kanałów, mianowicie o Wenecji. Bardzo wiele osób odwiedza to piękne miejsce. Jest ono znane z tego, że tam jest mnóstwo kanałów. Właściwie nikt ich nie jest w stanie policzyć, bo one się łączą, rozgałęziają, tworzą skomplikowaną sieć, ale ogólnie pokrywają 11% powierzchni miasta i jest to aż 417 mostów, dzięki którym nad tymi kanałami można sobie spacerować. Przypomnę, że Wenecja została założona w 452 roku przez uciekinierów z kontynentu europejskiego. Przed nacierającymi Hunnami chronili się właśnie na tych wyspach i byli takimi pierwszymi zagospodarowującymi komunikacyjnie tą sieć kanałów. Największy kanał w Wenecji to, jak wszyscy pewnie wiedzą, Canale Grande, 4 km długości, w kształcie litery S, biegnie od wejścia do Laguny Weneckiej do całego tej sieci kanałów w pobliżu dworca Santa Lucia, no a biegnie aż do San Marco, czyli placu Świętego Marka. Jest głęboki na 5 metrów, szeroki na 70 metrów, bardzo malowniczy i bardzo piękny. Wobec tego, jeżeli kanały, to Wenecja, a jeżeli Wenecja, to Canale Grande. To Wenecja, a jeżeli Wenecja, to Canale Grande.

0: Odrobina patosu w poranku. Jak wiecie, powtarzam to często, nie zaszkodzi. Wangelis 1492, wyprawa do raju. To muzyczna pocztówka, która za nami. A czy wiecie o tym, że najlepszym sposobem na walkę z prokrastynacją nie jest wcale zmuszanie się nieustanne do pracy? Naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN odkryli właśnie, że są skuteczniejsze metody i sposoby. A jest to bardzo prosty sposób. Trzeba się po prostu dobrze, pozytywnie nastawić do zadania, które przed nami. Zamiast myśleć, ale mi się nie chce, o mamo, ale mi się nie chce. Warto skupić się na korzyściach i nagradzać się nawet za drobne postępy. Badacze podkreślają, że prokrastynacja to nie jest lenistwo, ale to jest ucieczka od nieprzyjemnych emocji związanych z obowiązkami. Dobra wiadomość? Wystarczy docenić każdy mały krok naprzód, a motywacja szybciej rośnie, niż mogłoby nam się wydawać. Pamiętajcie o tym, żeby się nagradzać. Choćby za chwileczkę. Choćby teraz.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.
0: Nagrodę na przykład można pójść do pracowniczej kuchni i zrobić sobie coś pysznego i słuchać w tle RMF Classic, bo u nas też pysznie muzycznie. Fortepian, Michael Nyman.

0: Wieloskładnikowe śniadanie mistrzów trwa. Za nami spotkanie z klasyką Vivaldi i fragment z koncertu G-moll na skrzypce, dwa flety proste, trzy oboje i fagot, a przed nami jeszcze cała plejada postaci. Będzie grupa Roxette, będą Mandalorian i Grogu, a to jeszcze nie wszystko. Wcześniej zajrzymy do pogody.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Przyglądam się temu, co na pogodowej mapie. 16 stopni w Suwałkach, trochę słońca, trochę chmur i miejscami na Suwalszczyźnie może przed południem padać deszcz. 18 stopni w Kielcach, podobna temperatura w Warszawie. Tu słońce i trochę chmur. Więcej chmur na razie na południu, ale po południu to się zmieni. Teraz najcieplej w Krakowie i Rzeszowie po 21 stopni. Dziś maksymalnie w tej części kraju 26-27 stopni. Zdecydowanie chłodniej nad morzem, tam maksymalnie 21 stopni. Obiecałem wizytę Mandaloriana i Grogu. Ten duet się pojawia. Pewnie jeszcze w wybranych kinach w ramach letnich pokazów można zobaczyć nową historię ze świata Gwiezdnych Wojen, a u nas muzyka Ludwika Göranssona do tej produkcji już teraz.

0: Muzyczna wycieczka poranna z grupą Roxette. Temat, który pojawił się, piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Pretty Woman. It must have been love. 9:37 tymczasem, obiecałem Państwu wycieczkę i rezerwaty. Prawie 220 hektarów jurajskiej przyrody zostało objętych ochroną właśnie. W powiecie częstochowskim utworzono dwa nowe rezerwaty. Bogdaniec i mój ulubiony Psi Nos, chroniący wyjątkowe siedliska i malownicze krajobrazy. Rezerwat Psi Nos powstał na terenie gmin Mstów i Olsztyn.
1: Rezerwat Psi Nos obejmuje powierzchnię 93 hektarów. Jest to wielogatunkowy las składający się z grądów, buczyn i dąbrów, porastających wzgórza z wapiennymi ostańcami, pokryte roślinnością naskalną. Charakterystycznym elementem krajobrazu są tu wzgórza Psi Nos, Dębowa Góra i wzgórza Srockie z licznymi wapiennymi wychodniami skalnymi.
0: Mówiła Natalia Zapała, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Pomyślcie sobie, jak to pięknie będzie brzmiało, jeżeli ktoś ze znajomych zapyta, a gdzie ty byłeś w weekend? A na Psim Nosie.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
12: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Star Trek pojawił się w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, muzyka Jerry'ego Goldsmitha. A teraz pojawią się gazety sprzed lat. Przegląda je dla nas od poniedziałku do piątku o tej porze Przemek Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: W Warszawie przy Nowotki 24 pojawiła się nowa apteka. Zawiadamiało 11 sierpnia 1956 roku życie Warszawy. W przestronnych pomieszczeniach na powierzchni aż 500 metrów klienci są obsługiwani w dwóch salach, w których zamiast stać w ogonku mogą swobodnie usiąść na fotelach, a na zapleczu umieszczono laboratorium analityczne i pokój przyrządzania leków recepturowych. Jak zapewnia życie, zrealizowanie recepty trwa tylko pół godziny. Dodajmy, że apteka jest w tym miejscu do dzisiaj, czyli obchodzi właśnie 70-lecie. Zmieniła się tylko nazwa ulicy. Natomiast bar Lotnik przy Chorzej w dziale ogłoszeń polecał najwybredniejszym nawet smakoszom znakomitą golonkę różnie przyrządzaną. Nazwa baru brała się stąd, że vis-a-vis mieścił się wówczas biurowiec Polskich Linii Lotniczych LOT. Oszczędzają bogaci, nam też się opłaci, głosi hasło zachęcające do lokowania pieniędzy na książeczkach oszczędnościowych PKO. Opłaca się, bowiem bank zachęca nie tylko słowami. Jak informuje 11 sierpnia 1966 roku życie Warszawy, 1 400 000 Polaków zgromadziło na lokatach ponad 50 miliardów i tytułem odsetek zgarnęło blisko 1 000 000 zł. Wśród regularnie oszczędzających rozlosowano też ponad 2100 samochodów, 336 motocykli, 127 motorowerów i 120 skierowań na wczasy. Było w tym jednak drugie dno. Oszczędzanie ściągało z rynku nadmiar pieniędzy bez pokrycia, hamując tym samym inflację. O nowej formie egzaminów na prawo jazdy informuje 11 sierpnia 1976 roku Kurier Polski. Zamiast jak dotychczas komisji egzaminacyjnej, wprowadzone zostają testy zawierające 25 pytań. O to, że ktoś wykuje odpowiedzi na blachę, nie ma obaw. Zestawów z pytaniami będzie 20. Jazda egzaminacyjna ma trwać pół godziny, a egzaminator ma obowiązek wręczyć kursantowi kopię protokołu. Te i wiele innych zmian opisano w dzienniku taryf i zarządzeń Ministerstwa Komunikacji dostępnym w dyrekcjach Polskich Kolei Państwowych, gdzie w sam raz brakowało akurat rozkładów jazdy. Ale to był właśnie koloryt życia w PRL-u.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: roztańczyliśmy się troszeczkę przed 10:00, to teraz powoli mówimy tańcom stop. Dźwięki z Greka Zorby, bo czas na poważne historie. O 10:00 kolejna porcja faktów. Katarzyna po drodze w studio faktów.
1: Witam co serdecznie.
0: W faktach?
1: Powiemy o unijnej kontroli brazylijskiego drobiu i miodu. To ważny test dla polskich producentów. W tych faktach też istotne informacje dla turystów wypoczywających nad polskim morzem w zachodniopomorskim.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka pod udzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Po reklamie.
0: 10:00, czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Katarzyna Podraza ma dla nas.
1: Pod koniec miesiąca unijni inspektorzy pojadą do Brazylii. Jak dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli, skontrolują oni, czy brazylijski drób i miód spełniają unijne wymagania dotyczące zakazu stosowania antybiotyków i hormonów wzrostu. Jakie znaczenie ma ta inspekcja dla polskich producentów? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
10: To ważna kontrola dla polskich producentów, bo 3 września Brazylia ma stracić możliwość eksportu swoich produktów na unijny rynek po tym, jak wypadła z listy państw uprawnionych do eksportu. Jeśli kontrola wypadnie pozytywnie, Komisja Europejska może zaproponować powrót brazylijskiego drobiu i miodu na unijny rynek. Dla polskich hodowców Brazylia to duży konkurent, dlatego producenci, z którymi rozmawiałam, chcą przede wszystkim gwarancji, że będzie musiała spełniać te same unijne wymagania dotyczące antybiotyków. Jak powiedział mi jeden z producentów mięsa wołowego, komisja nie może odpuścić, musi postawić sprawę jasno na zasadzie: chcecie sprzedawać u nas, to grajcie według naszych reguł.
1: Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl. Komenda Główna Policji i Ministerstwo Zdrowia zorganizują ogólnopolskie szkolenia z samoobrony dla pracowników szpitali, dowiedział się reporter RMF FM. To reakcja na kolejne przypadki agresji wobec medyków. Jak mają wyglądać te szkolenia?
11: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i 2 pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
12: Poprosiliśmy polską policję, żeby mogła rozszerzyć to też na inne zawody medyczne. Planujemy też uruchomić ewentualnie dodatkowe środki z funduszy unijnych.
11: Na początku tego roku zaostrzone zostały kary za ataki na medyków. Za to grozi teraz od 3 miesięcy do nawet 5 lat bezwzględnego więzienia. Do jesieni we wszystkich karetkach pogotowia w Polsce mają pojawić się też kamizelki nożoodporne.
1: O czym informował nasz reporter Michał Dobrałowicz.
13: To są fakty dnia w RMF Classic.
1: W faktach teraz informacje dla turystów wypoczywających nad polskim morzem w zachodniopomorskim. Z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody nadal obowiązuje zakaz kąpieli na strzeżonym kąpielisku zachód plaża TRM w Kołobrzegu. Z powodu zakwitu sinic nadal nie należy wchodzić do wody na kąpielisku śródlądowym w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Kraków wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Chodzi o osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem. W najnowszym rankingu magazynu Time Out stolica Małopolski zajęła 7 miejsce, wyprzedzając Paryż, Ateny czy Wiedeń. Co na to przedstawiciele krakowskiego pokolenia Z?
14: Wydaje mi się, że to jest ogólnie dużo jakby ludzi, młodzieży, że dużo rzeczy jest do robienia, różne na przykład bagry, albo na rynku jest dużo miejsc do takie do właśnie do wychodzenia, do spotykania się.
15: Bardzo ładnie, ogólnie ładne kamienice i wszystko, ogólnie miasto ładnie też wygląda po prostu.
14: I też dosyć czysto jest, szczerze, jak na takie duże miasto.
16: A co dla waszego pokolenia jest dzisiaj najważniejsze?
14: Szczerze mi się wydaje właśnie, że takie relacje międzyludzkie są najważniejsze, bo one są i w szkole, i w życiu prywatnym.
1: Usłyszał w Krakowie reporter RMF FM Paweł Konieczny. O najlepszych miastach do życia według pokolenia Z przeczytacie także na rmf24.pl.
0: A kolejnych faktów posłuchacie u nas już o 11:00, wtedy Katarzyna Podraza wróci do nas z kolejnymi wieściami z kraju i ze świata. Ja spoglądam teraz na pogodową mapę. Bardzo przyjemne 3 dni przed nami. Będzie ciepło, pogodnie, ale nie upalnie. Na niebie dominować ma słońce z domieszką chmur. Tych chmur trochę więcej też może być. Tak jest na przykład teraz w stolicy Małopolski. 17 stopni mamy teraz nad morzem, 20 w centrum, 23-24 w Rzeszowie. I to właśnie tam na południu i na południowym wschodzie kraju będzie najcieplej, do 27 stopni. 4 po 10. Sosna, wierzba, a może jeden z majestatycznych dębów. W stolicy wybiera się drzewa roku. Przyjrzymy się kandydatkom z bliska, sprawdzimy, który albo która ma największe szanse na zwycięstwo. Zabiorę was też na południe Polski. Już w ten weekend w Nowym Sączu rozpocznie się 15. edycja festiwalu Karpaty Offer. Święta muzyki, tańca, teatru inspirowanego kulturą Karpat. Do 11:00 jesteśmy razem w wakacyjnym Śniadaniu Mistrzów.
17: Wakacyjne Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
0: A muzycznie będzie różnie i w różnym metrum tango się pojawi. Pojawi się fantastyczny duet Kate Bush i Peter Gabriel, ale wcześniej Łyk Klasyk i Karnawał Zwierząt.

0: Różowa Pantera we własnej osobie w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. 11 minut po godzinie 10. Obiecałem wycieczkę na Karpaty ofer, bardzo proszę. Zatem mamy taką jedną z ofert w Nowym Sączu. Już w ten weekend, najbliższy, będziecie mogli posłuchać muzyki, zobaczyć ciekawe projekcje filmowe, występy taneczne. Nie zabraknie także spotkań teatralnych, a wszystko w duchu regionu Karpat. 15. edycja Karpaty Offer Festival się rozpocznie już w piątek, od piątku do niedzieli. Tam mnóstwo wydarzeń. Jak piątek będzie wyglądał?
1: Zaczynamy 14 sierpnia od koncertu Muzyka Karpat. Koncert będzie naprawdę niezwykły. Od kilku lat marzyłam o tym, żeby zaprosić tutaj Joannę Słowińską. Wykonywała ona utwory Zygmunta Koniecznego. Niestety tak się stało, że straciliśmy Joannę Słowińską. Koncert będzie dedykowany jej pamięci. Będą śpiewać krakowscy aktorzy. Cała rodzina i przyjaciele Joanny będą włączeni w ten koncert.
0: To ważny, symboliczny punkt tego wydarzenia, o którym opowiadała koordynatorka Małgorzata Broda z Małopolskiego Centrum Kultury. Spotkania na festiwalu Karpaty Offer potrwają do niedzieli. Wstęp na wszystkie wydarzenia, to jest ważne, i atrakcje festiwalowe jest bezpłatny. Może więc na ten weekend ze świętem w środku warto się wybrać do Nowego Sącza?
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.

O tej porze w wakacyjnym śniadaniu mistrzów przydarza nam się kącik klasyki. Tak będzie i tym razem. Ralph Vaughan Williams i fantazja na temat Greensleeves. To już teraz, a potem Dmitr Szostakowicz i spotkanie niegroźne z szerszeniem.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Ładny wtorek z przyjemną temperaturą trwa. Nad morzem dziś trochę chłodniej. Po południu maksymalnie 22-23 stopnie na północy naszego pięknego kraju. Cieplej będzie z kolei na południu. Tu od 24 do 27 stopni po południu. Do tego sporo słońca, dużo przejaśnień. Wieczorem chłodniej, w nocy od 11 do 15 stopni. A jutro co nas czeka? Będzie powtórka pogodowa z dziś.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.

0: serial Bridgertonowie muzycznie łączy pop z klasyką, czego najlepszy dowód właśnie w śniadaniu mistrzów wakacyjnym się pojawił, Give Me Everything. A my teraz wybieramy się do stolicy, Sosna Falenicka, wieżba z witrażami czy dąb z Woli. Trwa głosowanie na warszawskie drzewo roku. Swojego faworyta mieszkańcy stolicy wybierają na stronie Zarządu Zieleni.
1: Jest to taki plebiscyt, w którym drzewo chcemy, żeby było czymś więcej niż tylko rośliną. Celem jest wybór drzewa rosnącego na terenie stolicy, które ze względu na swoją historię i cechy gatunkowe, wielkość, obwód, wiek, układ, zasługuje właśnie na tytuł warszawskiego drzewa roku.
0: W plebiscycie na drzewo roku w Warszawie udział bierze 12 drzew.
1: Wśród kandydatów do tytułu warszawskie drzewo są różne gatunki drzew, dużo dębów, platan, kasztanowce, topole. Jest też ciekawe zgłoszenie, jeśli chodzi o topolę czarną rosnącą na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, którą, jak napisali zgłaszający, kiedyś ocalił projektant kampusu i dziś, cytuję, jest sercem uczelni, znakiem ciągłości i przykładem tego, że nowoczesność nie musi oznaczać wycinki.
0: Adam Przegaliński nam o tym opowiadał z Zarządu Zieleni Warszawy. Możecie na stronie internetowej zarządu zerknąć na kandydatki, kandydatów i wybrać swoje drzewo. Głosowanie trwa do 16 sierpnia.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.

0: Ekstradycja, Jerzy Satanowski na puentę wakacyjnego śniadania mistrzów. Za chwilę kolejna porcja faktów od Katarzyny Podrazy, a Dariusz Sanitariusz już na posterunku. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry. Doktora, może trzeba, głowa boli, wyślecę, tak? O to chodziło. Ale ty będziesz, pomogę państwu, ale ty będziesz na tym polu.
0: Ty będziesz nas leczył opowieściami filmowo-serialowymi, bo mapa nasza, polski, filmowa RMF Classic się rozrasta.
1: Tak, jest otwarta i zaznaczamy na niej coraz więcej miejsc. Mhm. Państwo odgadują te miejsca filmowe w naszym pięknym kraju, otrzymują nagrody. No jest fajnie. Po 11 wszystko się rozkręci.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Po reklamie.
1: Punktualnie 11. Katarzyna Podraza i najświeższe teraz fakty w RMF Classic.
14: Instytut Pamięci Narodowej nie wyegzekwował należnych opłat od Karola Nawrockiego za użytkowanie pokoju gościnnego. Taki jest wniosek z raportu Najwyższej Izby Kontroli poświęconego wykonywaniu budżetu państwa za ubiegły rok. Wynika z niego, że w okresie od października 2022 roku, czyli w czasie, kiedy Nawrocki był szefem IPN-u, nie naliczono mu opłat czynszowych za korzystanie z pokoju gościnnego w centrali Instytutu w Warszawie. Mają one sięgać ponad 55 tysięcy złotych. IPN tłumaczy, że podobnie postępowano wobec poprzednich prezesów, a lokal służył wykonywaniu obowiązków służbowych. Nie podjęto działań związanych z realizacją wniosków pokontrolnych.
15: Poznaj fakty. RMF Classic.
14: W tym tygodniu pierwsi pacjenci mają dostać elektroniczne karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego. Chodzi o dokument dla osób, u których podejrzewany jest nowotwór. Zgodnie z przepisami, które właśnie weszły w życie, ta karta w końcu ma wersję elektroniczną. W których lecznicach e-karta DILO pojawi się najszybciej? Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: W centrach onkologii i w szpitalach, które zajmują się głównie leczeniem nowotworów. Kolejny etap rozpocznie się w październiku. Wtedy e-karta ma zostać uruchomiona w pozostałych placówkach, a od stycznia dokument elektroniczny ma być podstawowym w całej Polsce. W szpitalach trwają szkolenia z wystawiania e-kart DILO. Tak to opisuje koordynatorka onkologiczna Aleksandra Wilk.
16: Nie tylko lekarze będą otwierali czy też zakładali karty, czyli na przykład koordynatorzy również. Jeżeli będą przeszkoleni i oczywiście dostaną dostęp od lekarzy.
13: Od rana dostajemy od Was maile na adres fakty@rmf.fm, w których piszecie o karcie DILO i Waszych doświadczeniach. Nasza słuchaczka Anna opisuje, że ta karta według niej na razie nie przekłada się na szybszą diagnostykę. Plan zakłada, że właśnie nowy dokument w wersji elektronicznej usprawni równoległe leczenie w różnych szpitalach.
17: Były prezydent USA Barack Obama poprowadzi nowy podcast poświęcony czytelnictwu, napisał Washington Post. Internetowa audycja Wspaniała Książka z Barackiem Obamą będzie dostępna od 24 września. 44. prezydent USA, zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017 roku, co pół roku publikuje listę książek, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich wpływ. W czasach, gdy coraz mniej osób ma możliwość usiąść z książką, ważne jest, aby pamiętać o radości i sile, jakie niesie ze sobą czytanie, napisał Obama na platformie X. Dodał, że niektóre książki nie tylko opowiadają historię, one zmieniają sposób, w jaki postrzegamy świat. Odra jak magnes coraz bardziej przyciąga wrocławian. Jeszcze kilka lat temu była dla wielu przede wszystkim elementem krajobrazu. Dziś tętni życiem. Powstają nowe przystanie, a na rzece roi się od pojazdów wodnych. O szczegółach nasza reporterka Martyna Czerwińska.
18: Piękne słońce, wiatr we włosach. Panie kapitanie, dokąd płyniemy?
19: To się jeszcze okaże. Wrocław tak naprawdę możemy opłynąć dookoła. To jeszcze zależy, czy jedna śluza działa, czy nie, żeby pełne kółko zrobić. Można naprawdę cały dzień pływać i fajne miejsca oglądać. Tak naprawdę widać tutaj całe okolice Ostrowa Tumskiego, tutaj te wszystkie wysepki, które sobie opływamy, tak jak teraz Wyspę Słodową.
18: Wrocław z perspektywy Odry wygląda zupełnie inaczej. Piękniej?
19: Zupełnie inaczej i rzeczywiście można zobaczyć rzeczy, których z lądu nie widać. Ja jestem urodzonym wrocławianinem, ale niektóre miejsca, jak zobaczyłem z wody, to byłem zaskoczony, że jestem w tym miejscu, bo wyglądają zupełnie inaczej niż z lądu.
18: No to przyspieszamy?
19: Tu nie możemy, ale za chwilę, jak tylko miniemy jeszcze jeden most, to przyspieszymy.
17: Tak pięknie o Wrocławiu mówił Marcin Borkowski.
1: Ten sierpniowy wtorek w Polsce umiarkowanie jest pogodny na północy i wschodzie. Przelotne deszcze, poza tym padać nie powinno, ale słońca mało. Powietrze polarne morskie wypiera to ciepłe, zwrotnikowe, 18 maksymalnie na północy, do 22 w centrum, do 26 stopni najcieplej na południowym wschodzie Polski. W tej chwili 4, prawie 5 już minut po 11. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Zapraszam, będę tu dzisiaj z wami do 15. konkursowo także. No i wśród całego morza wspaniałej muzyki, nie tylko filmowej. Jerzy Filip Telemann teraz, część druga z trąbkowego koncertu D-dur pana Jerzego Filipa.

0: Top Gun Maverick i z tego filmu muzyka w wakacyjnym RMF Classic. Nasza wakacyjna ramówka to także południowe pasmo konkursowe. W sierpniowych odsłonach nawiązuje ono do naszej wakacyjnej akcji specjalnej.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: W tej akcji zgłaszacie miejsca, które były filmowymi planami. Zgłaszacie te miejsca z takim zaangażowaniem, że uzbierało się mnóstwo ciekawych zgłoszeń, a jako że takiej liczby filmowych zakątków w kraju nie damy rady odwiedzić podczas wakacji, właśnie w tym konkursie korzystamy z wiedzy, którą się z nami dzielicie i mówimy o zaproponowanych przez Was lokacjach. Dziś pytam o miasto, gdzie powstało kilkaset produkcji, w tym kilkadziesiąt filmów fabularnych i seriali. To miasto od ponad wieku przyciąga ekipy filmowe, oferując unikalną architekturę i nadmorski klimat. Trzeba podać nazwę miasta zagadki i odpowiedzieć na pytanie, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce Twojego zamieszkania. Na rmfclassic.pl filmowa mapa Polski. Wszystkie szczegóły. Filadelfia tymczasem przed nami i z tego filmu tytułowy song Bruce'a Springsteen.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę

0: szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Víkingur Olafsson, pianista i Claude'a Debussy'ego. Dziewczyna o włosach jak len. Kto ma ochotę na konkursową zabawę, zapraszam na program filmowa Mapa Polski. Miasto, które odgadujecie dziś, zagrało na przykład w filmie Janusza Morgensterna Do widzenia do jutra. Jak napisała pani Adrianna, nawet dobrze znane ulice tego miasta potrafią zaskoczyć, gdy spojrzy się na nie przez historię filmu. Lubię odkrywać, jak wyglądało moje miasto kilkadziesiąt lat temu. Do widzenia do jutra to moje miasto z 1960 roku. Miasto wciąż odbudowywane po wojnie. Zagrał tu wtedy związany z miejskim teatrem Bim-Bom Zbigniew Cybulski, a postać Margerit, którą zagrała Teresa Tuszyńska, została zainspirowana znajomością Cybulskiego z Françoise Grisard de Buron, córką francuskiego konsula, dodaje pani Adrianna. Ja dodam, iż Do widzenia do jutra to na przykład sceny w teatrzyku Bim-Bom, czyli w klubie Jacques, to też ulica Mariacka, czy długi targ z fontanną rzymskiego boga mórz i oceanów.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: O, jakież to bardzo filmowe polskie miasto. Dzisiaj pytam, piszcie, trzeba też odpowiedzieć na pytanie, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce twojego zamieszkania. rmfclassic.pl filmowa mapa Polski. Już możecie pisać w sprawie o 14.30 finał z super nagrodą. To filmowo-serialowy przewodnik po Europie i nasze radiowe wakacyjne gadżety.

0: reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

Tematy Antonina Dworzaka i Luigi'ego Boccheriniego to między innymi jeszcze przed 12 u nas w wakacyjnym RMF Classic. Teraz Human Nature, pamiętny hit Michaela Jacksona, tak pięknie zaaranżowany przez Quincy'ego Jonesa. Human Nature to oczywiście cudny fragment soundtracku biograficznej opowieści pod tytułem Michael.

Yamin Djawadi i jego muzyka z produkcji Westworld. Świat antyku odsłonił swoje skarby u wybrzeży Sycylii. 5 kilometrów od sycylijskiego wybrzeża na głębokość 46 metrów zeszli włoscy nurkowie i ujrzeli nienaruszony wrak rzymskiego statku handlowego. Sprzed ponad 2000 lat to wrak, jak się okazało. Morskie dno wokół tego wraku usłane jest dosłownie setkami amfor, ceramicznych naczyń do przewożenia wina i oliwy z oliwek. To jedno z najważniejszych podwodnych odkryć archeologicznych ostatnich lat, donosi cały dumny włoski minister kultury. Jak tylko wszystko, co można, wydobędą i oczyszczą, starożytne artefakty z amforami w roli głównej będzie można podziwiać w muzeum. Taki z Sycylii News. Tymczasem nadworny muzyk władców Hiszpanii, Luigi Boccherini i jego słynny menuet. To jest wakacyjne RMF Classic.

0: Już o 12:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
10: 11 sierpnia i 12 punktualnie, samo południe, Katarzyna Podraza i w RMF Classic Fakty.
11: Argumenty prawne Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w sprawie sporu z firmą Pfizer, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o zajęcie wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego, przez organizację Eurocontrol. Blokada komornicza to konsekwencja kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek przeciwko koronawirusowi. W tle jest ponad 6 miliardów złotych. Dokładnie za tydzień, 18 sierpnia, belgijski sąd rozpatrzy formalny sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. O tym, jakie nowe argumenty ma strona polska, powie nasz reporter Michał Dobrałowicz.
12: Polska agencja zamierza powołać się na nowy protokół opublikowany w belgijskim dzienniku urzędowym, który dotyczy organizacji Eurocontrol. Nasz argument ma dotyczyć tego, że pieniądze zajęte teraz na koncie agencji nie są zwykłym długiem handlowym, tylko służą ruchowi lotniczemu w strategicznej części Europy. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że pieniądze na działanie Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli prawie miliard złotych do końca tego roku, są zabezpieczone, a samoloty cały czas są i będą nadzorowane zgodnie z planem.
11: Aleksander Milinkiewicz, działacz białoruskiej opozycji demokratycznej i były kandydat w wyborach prezydenckich na Białorusi, zmarł dziś rano w wieku 79 lat. Rodzina polityka podawała wcześniej, że zmagał się on z problemami zdrowotnymi. W listopadzie zeszłego roku przeszedł poważną operację.
0: RMF Classic. Odsłaniamy fakty.
11: Awaria zasilania w Zakopanem. Prądu pozbawiona jest duża część lokali przy ulicy Krupówki. Nie działa więc wiele sklepów i restauracji. Turyści odbijają się od zamkniętych drzwi lokali. Nie działa także sygnalizacja świetlna na jednym z najważniejszych skrzyżowań w mieście. Policja kieruje tam ruchem. I pozostajemy na Podhalu. Po niemal 2 tygodniach udało się wreszcie oswobodzić łanię, która chodziła po Zakopanem z pokrywą od kosza na śmieci na szyi. Jak mówi komendant Zakopiańskiej Straży Miejskiej, to była trudna akcja, w którą zaangażowani byli niemal wszyscy strażnicy, a także Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, oddział w Krynicy i lekarz weterynarii.
13: Dopiero druga próba uśpienia powiodła się. Musieliśmy cały czas uważać na tą małą łanię. Nawet powiem panu szczerze, że mała, młoda łania nie zauważyła, jak matka się tak nie tyle przewróciła, co jak gdyby przysiadła, położyła się na bok. To wystarczyło lekarzowi. Dosłownie 2-3 minuty ściągnęliśmy pokrywę z kosza. Pan nie uwierzy, plastikowa pokrywa z kosza. Nie zagrażała ta pokrywa życiu ani zdrowiu, ale utrudniała.
11: Łania z Łanią poszły dalej skubać trawę, a film do zobaczenia na rmf24.pl. Wraca moda na spędzenie czasu nad rzeką. Gdzie? We Wrocławiu. Odra tętni życiem i przyciąga mieszkańców. Pasjonat pływania Marcin Borkowski zabrał naszą reporterkę na pokład motorówki.
14: Mijamy właśnie Wyspę Słodową, ale nie tylko to miejsce, tętni życiem przy Odrze.
15: No, zależy co kto lubi robić, tak? Bo w centrum mamy dużo kajakarzy i tych stateczków wycieczkowych, a jak wypłyniemy sobie za śluzę Opatowice i wypłyniemy już na taką nieregulowaną Odrę, no to tam są ci, którzy lubią dodać trochę więcej gazu i pobawić się na rzece.
14: A ty do której grupy należysz?
15: Do obu. Możemy popłynąć gdzie chcemy, kiedy chcemy, zacumować sobie w tych wszystkich miejscach, w których chcemy zatrzymać się, popatrzeć albo poszaleć, także takie duże poczucie swobody.
14: Odpoczywasz na wodzie?
15: Tylko na wodzie.
11: Motorówką płynęła nasza reporterka Martyna Czerwińska.
10: W Polsce umiarkowanie pogodny sierpniowy wtorek. Na północy i wschodzie przelotne deszcze, w pozostałych regionach padać nie powinno. No i tam chwytamy momenty ze słońcem. Dziś maksymalnie 18 na krańcach północnych, do 22 w centrum i w rejonach podgórskich, najcieplej do 26 stopni na południowym wschodzie naszego kraju.
1: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
16: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
17: Igor Herbut.
18: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
19: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

temat Jana Tiersena i Amelia, filmowa bohaterka, kelnerka w jednej z knajpek paryskiego Montmartre. No właśnie, niesłynąca z kulinariów Francja, także nie Belgia, o dziwo, jest nową stolicą frytek. Otóż holenderski Utrecht został frytkową stolicą globu. To dzięki wygranej w Mistrzostwach Świata w smażeniu frytek. Pewna restauracja z Utrechtu podaje tę kultową ziemniaczaną przekąskę, nadając jej status prawdziwej sztuki. Kluczem do sukcesu okazał się dobór gatunku ziemniaka. To odmiana agria. Bulwy są ręcznie krojone, blanszowane w wodzie z dodatkiem aromatycznego rozmarynu, a na koniec smażone aż trzykrotnie. Takie frytki doskonałe w Utrechcie znajdziecie w pewnej restauracji. W naszym muzycznym menu za chwilę miasteczko Twin Peaks, teraz fantastyczne zwierzęta, filmowa muzyka Jamesa Newtona Howarda. Wakacyjne RMF Classic.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: 12:23, prawie 4 minuty na wszystkich czasomierzach w RMF Classic. Wakacyjnie dla Was gramy, jak już mówię, za chwilkę preludium G-moll Sergeja Rachmaninowa i także kolejna podpowiedź w zabawie filmowa Mapa Polski. Słuchajcie uważnie. Teraz Vivaldi i finałowa trzecia część skrzypcowego koncertu D-dur.

0: obiecany Siergiej Rachmaninow, jego preludium G-moll op. 23. Wakacyjnie słuchamy muzyki, ale także patrzymy konkursowo na naszą filmową mapę Polski. Odgadujecie dziś kolejne bardzo filmowe polskie miasto. Kilkadziesiąt słynnych fabuł tam nakręcono. Blaszany bębenek, pamiętny film Volkera Schlendorfa, w tym mieście powstawał. Wyróżniona Oscarem i Złotą Palmą ekranizacja powieści Gintera Grassa to na przykład ulica Lelewela. Dom rodzinny Oscara Macerata tam się mieścił, no i słynny sklep kolonialny też na Lelewela się znajdował. Bazylika Mariacka też zagrała w Blaszanym bębenku we wnętrzach świątyni. Mały Oscar, jak może pamiętacie, próbuje zawiesić swój bębenek na szyi figurki Jezusa. To arcyważna scena. Jakie miasto zaoferowało te filmowe plany? Wpisujcie nazwę miasta, a w drugiej rubryce trzeba jak najciekawiej odpowiedzieć na pytanie dodatkowe.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: W jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce twojego zamieszkania, słuchaczko, słuchaczu? Oto jest pytanie i na to pytanie także odpowiadacie na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski. O 14.30 w finale konkursu na antenie ktoś z was otrzyma filmowo-serialowy przewodnik po Europie i nasze wakacyjne radiowe gadżety. Zapraszamy do zabawy, do opisania. Słuchamy muzyki z filmu Toy Story 3. You've Got a Friend in Me i Gypsy Kings.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Lekka kawaleria w uwerturze, kompozycja Franza von Suppego, muzyka urodzonego w Splicie. Split nadmorski też ma ten problem. Nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska bije na alarm z powodu gwałtownego wzrostu poziomu mórz. Kultowe raje turystyczne w Chorwacji, ale także we Włoszech, w Czarnogórze mogą zniknąć pod wodą. Na przykład Sveti Stefan w Czarnogórze. Unikalny kurort na wyspie połączony z lądem tylko wąskim nasypem. Prognozy nie są łaskawe. Do końca wieku miejsce to może stracić ponad 200 metrów linii brzegowej. Sardynia, proszę bardzo, też zagrożona. Porto Giunco, słynna, piaszczysta plaża uwielbiana przez rodziny, może stracić 107 metrów wybrzeża. Te zmiany są nieodwracalne, jak głosi raport. Sporo turystycznych zakątków Europy zniknie pod wodą do 2100 roku. Także póki można, chwytajcie te południowe nadmorskie destynacje. I słuchajcie nas, RMF Classic. In My Secret Life, hit Leonarda Cohena teraz.

0: Już o 13:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofa.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
10: Przy 13:00 Katarzyna Podraza z najświeższymi faktami RMF Classic.
11: Osobowych na zwężonym odcinku trasy ekspresowej S11 w Bugnie między Szczecinkiem i Bobolicami w Zachodniopomorskiem. Ucierpiały dwie osoby. Zablokowana jest jezdnia w stronę Koszalina. Będzie zażalenie do sądu na decyzję prokuratury, która odrzuciła wniosek o uchylenie aresztu dla Marcina Romanowskiego. To zapowiedź Bartosza Lewandowskiego, obrońcy polityka PiSu, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski od kilkunastu miesięcy ukrywa się za granicą, a jak prawnik komentuje decyzję prokuratury. Z informacji RMF FM wynika, że nie było dla niego zaskoczeniem, że wniosek został odrzucony. Prokuratura nie jest skora do tego, by burzyć całą swoją koncepcję tej sprawy, mówił Bartosz Lewandowski. Zaznaczył, że to postanowienie otwiera mu natomiast drogę do zażalenia do sądu. Liczy, że sąd inaczej odniesie się do argumentów obrony w sprawie nie do końca uprawdopodobnionych zarzutów dla jego klienta, a w konsekwencji uchyli areszt, co by to oznaczało w praktyce?
12: Zarówno europejski nakaz aresztowania, jak i fakt poszukiwań listem gończym na terenie Polski również uległby w tej sytuacji uchyleniu.
11: Prokuratura twierdzi natomiast, że wciąż są powody do stosowania aresztu wobec Romanowskiego. Grozi mu wysoka kara, wciąż zachodzi obawa matactwa, a przede wszystkim polityk od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
0: RMF Classic. Znamy fakty.
11: 35-osobowy zespół dotarł już na Półwysep Iberyjski. Tam zmienił kolegów walczących z ogniem od początku sierpnia. Gdzie teraz polscy strażacy biorą udział w akcjach gaśniczych? W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
13: Druga zmiana modułu GFFF Poland pracuje obecnie w okolicach miejscowości Toledo w samym sercu Hiszpanii. Tam polscy strażacy zostali podzieleni na dwie grupy, Alfa i Bravo, mówi aspirant Martin Halasz, oficer prasowy z zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland.
14: Dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji w miejscowości Almorox, po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Druga grupa w zasadzie będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania.
13: Moduł, który został wysłany do Hiszpanii, pracuje przy użyciu podręcznego sprzętu bez ciężkich samochodów gaśniczych. Strażacy z Polski będą gasili pożary w Hiszpanii do końca sierpnia.
11: Ponad 6 tysięcy odbiorców na Mazowszu wciąż nie ma prądu. To efekt wczorajszych burz, które przeszły nad Polską. O tym, czy dziś także będzie niebezpiecznie, sprawdził reporter RMF FM Michał Krasoń.
15: Burz nie powinniśmy się już spodziewać. Przez większą część dnia będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy i wschodzie kraju. Późnym popołudniem niebo się rozpogodzi w całej Polsce, ale wciąż będzie chłodno. Temperatura nie przekroczy 23 stopni. W nocy w wielu regionach termometry mogą pokazać nawet poniżej 10 kresek. Silnie będzie wiać nad morzem. Chłodno także jutro, ale na powrót upałów nie będziemy długo czekać, prognozuje Przemysław Makarewicz z IMGW.
16: W piątek na zachodzie zbliży się ta temperatura do już do około 30 stopni, ale w całym kraju zrobi się dużo cieplej. Sobota będzie upalna z temperaturą właściwie w całej Polsce, prawie w całej Polsce powyżej 30 stopni.
15: Kolejna tego lata fala upałów potrwa przynajmniej do najbliższego wtorku. Wtedy zrobi się deszczowo, niewykluczone są także intensywne burze.
11: A najbardziej aktualna i aktualne informacje o pogodzie już za chwilę na naszej antenie.
10: Bardzo proszę, powietrze polarne morskie wypiera ciepłe powietrze zwrotnikowe. Ten wtorek w Polsce umiarkowanie jest pogodny, na północy i wschodzie przelotne deszcze. Poza tym padać nie powinno, no i chwytamy momenty ze słońcem. Maksymalnie 18 na północy, do 22 w centrum i w rejonach podgórskich. Na południowym wschodzie najcieplej do 26 stopni Celsjusza.
17: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
18: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
19: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
20: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
21: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
22: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Jerzy Duduś Matuszkiewicz i Podróż za jeden uśmiech, filmowy temat. Słuchamy wakacyjnie muzyki i czekamy na premierę serialu Lalka. Z tej okazji na okładkach wrześniowego Twojego stylu aktorki serialu Sandra Drzymalska, Monika Frajczyk, Agnieszka Grochowska, Maria Kania i Julia Wyszyńska. Twórcy serialu Lalka odważyli się nadać klasycznej powieści Prusa feministyczny rys. Magazyn Twój styl poświęca tej sprawie wiodący materiał numeru Lalka zbuntowana, by przypomnieć, jak trudna była walka o prawa kobiet i że gra o nie jeszcze się nie skończyła, mówi Sandra Drzymalska.
1: Dzięki feminizmowi sufrażystką mamy prawa, chociażby prawa wyborcze. Nie wiem, jaka byłaby reakcja, gdyby nam się odebrało prawa wyborcze. No przecież to byłoby kuriozalne. W sensie
2: Niedawno kobiety wyszły na ulicę w czasach, w których ich prawa jako człowieka, jako jednostki są...
1: Ale wydaje mi się...
2: zakwestionowane. I to wszystko buduje jakiś krajobraz, w którym pojawiacie się z tą feministyczną lalką.
1: Pojawiają się postacie, które można utożsamiać z dzisiejszymi kobietami, które na przykład są wewnętrznie tak bardzo zablokowane, że nawet nie mają sposobności i nie mają warunków do tego, żeby się odważyć, powiedzieć tego, czego chcą i czego pragną. I dopiero kiedy im te warunki zostają stworzone i poczują się bezpiecznie, dopiero zaczynają odkrywać, czego one chcą dla siebie.
2: Kim są
1: i w jakim kierunku chcą podążać. Jest wiele takich kobiet, które ja też znam, którym trudno się odważyć na coś, którym trudno wyrazić na przykład swoje zdanie.
2: Ja jako kobieta nie mogę liczyć na to, że każda spotkana w moim życiu kobieta jest feministką, nad czym ubolewam.
1: Statement jest ważny. Ja się czuję feministką. To się wiąże z moją świadomością. Wiem, jak postępuję, wiem, jak żyję, wiem, co jest dla mnie ważne.
2: Ale jest to naturalne, prawda?
1: Tak. Myślę, że wiele osób nawet nie ma czasu się nad tym zastanowić. Wiesz, gdybym zapytała moją mamę, czy jest feministką, to nie wiem, co by mi odpowiedziała. Z punktu widzenia na to, jak ona żyje i patrzę na nią, to jest turbofeministką. Po prostu czasami może brakuje jakiejś takiej wiedzy, świadomości o tym, co to w ogóle jest. Feminizm teraz też chyba przez media to słowo ma nie do końca dobrą prasę, wydaje mi się. Ale to jest kwestia odbioru tylko
2: i wyłącznie. Ja się zastanawiam, na ile sesja zdjęciowa, którą oglądać możemy w nowym wydaniu Twojego stylu, nie jest właśnie taką misją trochę, by oswoić ten termin feminizmu.
1: Uciekając trochę od tej okładki, a idąc w stronę sensów, to dla mnie generalnie to było niesamowite spotkanie.
0: Z Sandrą Drzymalską rozmawiała Magdalena Juszczyk. Premiera 6-odcinkowego serialu Lalka z Sandrą Drzymalską w obsadzie 16 września. Czekamy. Bardzo kobiecy teraz wątek w naszym kinie. Walc Musette z Cyganerii Pucciniego, przearanżowany odpowiednio na potrzeby filmu Wpływ Księżyca. Słuchacie RMF Classic.

0: Reklama.
1: Na 9 BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata. W plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol.
8: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy

0: Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
7: Już 13.24, słuchacie RMF Classic. Za chwilę muzyka Bronisława Kapera, polskiego pamiętnego zdobywcy Oscara. I kolejna podpowiedź w naszej konkursowej zabawie filmowa Mapa Polski. Uważnie słuchajcie. Teraz już Mozart, Wolfgang Amadeusz i z jego Wesela Figara, cudnej urody, uwertura.

0: Brennen in der Geige, czyli łzy w skrzypcach, czy załzawione skrzypce. Temat Bronisława Kapera z filmu Ich will dich liebe lehren. Do widzenia, do jutra, blaszany bębenek. Te na przykład pamiętne produkcje kręcono w mieście Zagadce. W naszym konkursie Filmowa Mapa Polski to miasto właśnie dzisiaj rozpoznajecie. Zagrało ono na przykład w kilku filmach Andrzeja Wajdy, w Człowieku z marmuru, Człowieku z żelaza i w filmie Wałęsa Człowiek z nadziei. Wajda pokazał na przykład bramę numer 2 stoczni przy ulicy Doki. Ten obiekt to ikona kina moralnego niepokoju. To przy tej bramie nakręcono kluczowe sceny strajków, przemówień i pamiętne kadry z Krystyną Jandą i Marianem Opanią. Wajda urządził filmowy plan także na sali BHP przy ulicy Księdza Popiełuszki, a to przecież autentyczne miejsce podpisania historycznych porozumień sierpniowych.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Miasto Zagadka. Co to za miasto? Rozpoznajecie je to po pierwsze. Po drugie, odpowiadacie na pytanie, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce twojego zamieszkania, słuchaczko, słuchaczu. rmfclassic.pl, filmowa mapa Polski. Cały czas czytam wasze zgłoszenia. Za godzinę już finał, filmowo-serialowy przewodnik po Europie i nasze wakacyjne gadżety są do zdobycia dziś w konkursie. Polecam, zapraszam. Dziewczyna z Ipanemy nie może czekać. Antonio Carlos Jobim, muzyka.

Tak, te dźwięki nie mogą mylić. Ottorina Respighiego Suita Ptaki i Kukułka w roli bohaterki w tej części suity. Tak od strony audio i od słuchu tego, co Kukułka wyprawia, to sympatyczny ptaszek. Z drugiej strony ptak to skryty, słynący z tak zwanego pasożytnictwa lęgowego. Latem, słuchajcie, samce przestają kukać, dorosłe osobniki milkną, a w lipcu i w sierpniu odlatują do Afryki. I co przy tym robią? Uwaga, zostawiają wychowanie swoich młodych nieświadomym ptasim rodzicom, innym biedakom. Samica kukułki zwykle podrzuca swoje jaja do gniazd mniejszych ptaków, do gniazd pliszek czy rudzików, i te biedaki teraz wychowują kukułcze dzieci, nic o tym nie wiedząc w ogóle, a rodzice lecą sobie beztrosko w kierunku czarnego lądu. O tej porze roku w Polsce śpiew kukułki usłyszeć trudno, ale od czego jest RMF Classic, prawda? Ptasie przynajmniej od czasu do czasu radio. Władcy Wszechświata, ta propozycja teraz w naszym kinie. Eternia, temat Daniela Pembertona i Briana Maya z gitarą.

0: reklama.
1: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Punktualnie 14. Katarzyna Podraza i fakty. Najświeższe fakty w RMF Classic.
14: Niemal 60% Polaków krytycznie o postawie rządu wobec wysokich cen paliw. To wyniki sondażu Pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Zdecydowanie dobrze działania rządu ocenia tylko 6% respondentów. Krytyka narasta również w Sejmie. Czy w parlamencie podobne nastroje jak w sondażu? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
15: Na pewno wśród opozycji, która domaga się powrotu do pakietu CPN, czyli obniżenia podatku VAT i akcyzy na paliwa.
16: No to jest dramatyczna sytuacja w tej chwili. Można powiedzieć, że Donald Tusk nie dowiózł 5,19. To już jest w ogóle jakaś kpina, kpienie sobie z Polaków.
15: Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Politycy koalicji rządowej przekonują, że powrót do pakietu CPN jest na stole, ale plany pozyskania finansowania dla tych obniżek pokrzyżował prezydent.
17: Gdyby nie złośliwe weto prezydenta do ustawy o zyskach spółek Skarbu Państwa, to już dzisiaj Polacy płaciliby mniej za paliwo.
15: Uważa wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Dodajmy, formalnie nie było to weto. Prezydent Karol Nawrocki odesłał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska, CPN może wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Decyzja nadal nie zapadła.
14: Premier Donald Tusk poinformował o zmianach w rządzie. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań. Nie ujawnił do jakich. Jego obowiązki przejmie dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych będzie można dziś zobaczyć na Zatoce Gdańskiej. O 15.30 ma ruszyć w Gdyni próba generalna przed sobotnią paradą morską z okazji Święta Wojska Polskiego. Już trwają trwają do niej przygotowania. Jak będzie wyglądała dzisiejsza próba i gdzie najlepiej ją oglądać? O tym nasz trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
0: Będą fregaty, korwety, niszczyciele min, ale też okręty hydrograficzne i ratownicze. W próbie wezmą udział również marynarze z Estonii, Litwy i Szwecji. Pierwszych jednostek można wypatrywać już po godzinie 14, a o 16 ORP Kaszub jako pierwszy z szyku minie wejście do portu na wysokości Akwarium Gdyńskiego. ORP Kościuszko z kolei ze względu na swoje zanurzenie nie wpłynie do portu, oddali się przed samym wejściem i będzie widoczny na zatoce. Najlepszy widok będzie z Mola Południowego i szczególnie z okolic akwarium, ale cały szyk będzie można obserwować też z gdyńskiej plaży miejskiej, a wcześniej również z Mola w Orłowie. Warto więc patrzeć w stronę zatoki już od wczesnego popołudnia.
18: RMF Classic. Odsłaniamy fakty.
14: W środku miasta też można odpocząć. Wiedzą o tym najlepiej działkowicze. Rano przychodzą emeryci, po południu ci, którzy pracują. Przekonują, że lato na działkach ma wiele uroku.
19: Odpoczywamy tutaj, jest pięknie. Ja mieszkam na przykład na osiedlu Gwiazd. Z wszystkich stron odgłosy po prostu Katowic podchodzą, tramwaje, tam jedzie co 10 minut pogotowie, straż pożarna, ewentualnie jakieś inne służby, a tu jak przychodzimy, to nas budzi kogut rano, bo zdarza się, że tu się prześpimy, budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
20: Można tutaj takie małe wakacje sobie urządzić.
19: Tak, tak, moja teściowa zawsze mówi, a mieszka w Niemczech, że macie taki prywatny ośrodek wypoczynkowy.
14: Z jednym z działkowiczów w Katowicach rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
13: Polarne morskie powietrze wypycha dziś z Polski ciepłe powietrze zwrotnikowe. Ten wtorek umiarkowanie, w sumie pogodny, na północy i wschodzie przelotne deszcze. W pozostałych regionach nie powinno padać, za to chwytamy słoneczne chwile. Maksymalnie 18 na północy, do 22 stopni w centrum, do 26 najcieplej na południowym wschodzie.
21: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
22: Hi, my name is Luca.
23: My name is Stepan.
22: And we are two cellos.
24: It's your friend Lang Lang.
25: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
26: RMF Classic.

0: Marek Jurajski i po tym parku spacerek przy muzyce Dona Davisa. To już ostatnia podpowiedź, ostatnia przed finałem podpowiedź w zabawie filmowa Mapa Polski. Odgadujecie miasto, które zaoferowało filmowe plany wybitnym polskim i światowym produkcjom. Słynne filmowe adresy w tym mieście to na przykład ulica Mariacka, Długi Targ, Stocznia, czy urokliwe zakątki dzielnic takich jak Oliwa i Wrzeszcz. W tym mieście powstały takie fabuły jak Do widzenia do jutra, Wolne miasto, Kamerdyner, seriale z kolei to Zatoka Szpiegów, Prawo Agaty, Diagnoza czy Kolumbowie. Pamiętny wojenny serial z plenerami na wybrzeżu.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Przypominam jeszcze, że rozpoznanie zagadkowego miasta to pierwsza część zadania konkursowego. Trzeba także odpowiedzieć jak najciekawiej na pytanie, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce twojego zamieszkania. rmfclassic.pl, filmowa mapa Polski. Doczytuję jeszcze chwilę wasze propozycje. No i zaraz wybieram szczęśliwy dla kogoś telefoniczny numer. Uważajcie na połączenia przychodzące z RMF Classic. Titanic tymczasem i rejs bezpieczny, bo radiowy. My Heart Will Go On, temat Jamesa Hornera.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
8: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.

0: Heitor Villa-Lobos i jego popularna suita brazylijska. 14:31 już. Finał konkursu nie może czekać.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Halo, dzień dobry, Dariusz Stańczuk, RMF Classic, filmowa mapa Polski z konkursu dzwonię. Pani Marta?
2: Tak, tak, przy telefonie.
0: Pani Marto, bardzo się cieszę, że rozmawiamy. O jakimś to bardzo filmowym mieście mówiłem w podpowiedziach. To po pierwsze.
2: O Gdańsku.
0: O Gdańsku bez wątpienia, natomiast pani o Śląsku pisze, który to Śląsk oczywiście z kopalniami się kojarzy, ale także z filmami chociażby Kazimierza Kuca, Tryptyk Śląski. Pięknie tam Śląsk pokazano. Pani ten wasz Śląsk widziałaby w nowej odsłonie Władcy Pierścieni, tak?
2: Właśnie dlatego, że te kopalnie, tak, tutaj tak słynne na Śląsku, pomimo już lat cały czas, myślę sobie, że dla wielu osób kojarzą się właśnie, Śląsk kojarzy się z kopalniami. To głównie mój mąż pochodzi ze Śląska, ja tutaj jestem tak naprawdę od niedawna, natomiast już się bardzo zakochałam w tym regionie. No i cóż, skoro Władca Pierścieni to krasnoludy, które w kopalniach też były, więc pomyślałam, że tak to fajnie połączyć.
0: No pewnie do fedrowania by się krasnoludy absolutnie nadawały. Bohaterowie tego filmu, jak pani pisze, docierają na przykład do Minas Katowice przez C. Katowice, dumnego miasta, pod którym znajdują się złoża nie tylko węgla, ale także pożądanego przez krasnoludy mitrylu.
2: Tak, dokładnie tak.
0: Fajnie pani pisze o Śląsku, który jeszcze w innych odsłonach mógłby być fantastycznie filmowy. Niewątpliwie zasługuje pani na nagrodę. To jest filmowo-serialowy przewodnik po Europie, pani Marto, a do tego całe naręcze naszych wakacyjnych radiowych gadżetów, mam nadzieję. Frajdę to wszystko pani przyniesie.
2: Bardzo mi miło i bardzo dziękuję.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora, łódką łódeczką spróbujemy popłynąć. Zerkniemy na wystawę nabistów w Warszawie i poszukam miejsca do odpoczynku w wieży ciśnień.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

Wiedeńscy filharmonicy i nad pięknym, modrym Dunajem słynny walc Johanna Straussa, syna, który to walc najpierw Wiedeńskie Towarzystwo Śpiewacze wykonywało, śpiewało właśnie. Kompozytorowi nie bardzo to przypadło wszystko do gustu, ale kiedy okazało się, że Wiedeńska ulica, że ludzie po prostu temat podchwycili, że nucą, podśpiewują, przygotował Strauss aranżację orkiestrową. No i tak to poszło, tak fale Dunaju rozlały się po całym muzycznym świecie. Może doskonałej muzyki, nie tylko filmowej, dla was także po 15 mieć będziemy. Po 15 właśnie przywita się Jadwiga Polus, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dariusz Stańczuk, do usłyszenia jutro o 11 w RMF Classic. Cześć, tymczasem słynny song Johna Lennona.

0: reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breluk z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Po reklamie. Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 15. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastać będzie do dużego i to prognoza dla większości regionów. Na północy i wschodzie Polski przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, około 22 stopnie w centrum i w regionach podgórskich, do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.
7: Lato wśród gwiazd w RMF Classic.
8: Hello, this is Bryan Adams.
9: This is Cyndi Lauper.
10: Hi, this is Cher.
11: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: była muzyka Benjiego Marisona i Willa Slatera do filmu Dynastie. Na naszej ścieżce dźwiękowej niebawem temat Klausa Doldingera pojawi się również muzyka Maxa Steinera do filmu Przeminęło z wiatrem. Gorąco zapraszam na magazyn popołudniowy.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: A w magazynie do godziny 20 m.in. letnia scena teatralna. Natalia Grzeszczyk jeszcze w tej godzinie opowie, co też ciekawego możecie zobaczyć pod chmurką. W kolejnej godzinie więcej informacji o Green Film Festiwalu w Krakowie, a także kolejny odcinek Uniwersum Sentymenty i wspomnień bardzo popularnych seriali sprzed lat. Około 17.30 co nam dała Ameryka i kolejny felieton Lidii Krawczuk. Opowiem wam dziś także nieco więcej o Brazwood Festiwalu, który odbędzie się po raz pierwszy właśnie pod tą nazwą jesienią w Trójmieście. Będę mieć dla was zaproszenia na to wydarzenie. A teraz Klaus Doldinger, niekończąca się opowieść Jadwiga Polus. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Muzyka Tomaso Albinoniego to fragment trzeciego koncertu opus 9 na dwa oboje. A na obojach grali Heinz Hollinger i Maurice Burg. Towarzyszył im zespół i muzyci. 15.30 na zegarach. Czas na aktualności teatralne.
1: Letnia scena teatralna. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
2: Pojawiła się bardzo ciekawa propozycja teatralna dla wszystkich podróżujących koleją. Zabytkowa sala sesyjna po raz kolejny stanie się piękną sceną teatralną. Przed nami bowiem trzecia edycja sceny letniej teatru po kolei. Dworce PKP to nie tylko kluczowe węzły komunikacyjne, ale także otwarte przestrzenie dla rozwoju kultury i lokalnej społeczności. W wybrane sierpniowe dni wrocławski dworzec wypełni się spektaklami łączącymi teatr, performance, muzykę i sztuki wizualne. Na dworcowej scenie wystąpią Maja Ostaszewska, Andrzej Chyra, Jacek Brak, jak Justyna Szafran, Adam Woronowicz oraz Olga Sarzyńska. 13 i 14 sierpnia grany będzie Maszynista, psychologiczny dramat o odpowiedzialności i granicach ludzkiej psychiki. 20 sierpnia Historia pewnej miłości, poruszająca opowieść o uczuciach i sile ludzkich więzi. 21 sierpnia natomiast Wyspa, spektakl dotykający skomplikowanej natury miłości. Czytamy w opisie sceny Letniej Teatru po kolei. Wszystkie spektakle reżyseruje Tomasz Mann. Pół godziny przed każdym spektaklem, a grane one będą za każdym razem o godzinie 16 i 18, organizatorzy zapraszają na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem wystawę Dark Paradise – Opowieści wewnętrzne. Szczegóły na stronie Teatru po kolei.

0: reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
0: Po reklamie.

W RMF Classic za chwilę popłynie muzyka Johanna Sebastiana Bacha, a teraz utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta, słynny marsz turecki z 11. sonaty fortepianowej A-dur, wykonanie Christiana Zachariasa.

Muzyka Johanna Sebastiana Bacha, fragment koncertu D-moll na dwoje skrzypiec. Gidon Kremer w podwójnej roli z orkiestrą Academy of St. Martin in the Fields. Tu RMF Classic, magazyn Kierunek Lato, 11 sierpnia. I to jest data zapisana w historii himalaizmu. 51 lat temu Wanda Rutkiewicz wraz z polskim zespołem zdobyła dziewiczy szczyt Gaszer Brum 3 w Karakorum. No i właśnie dziś została ogłoszona premiera nowego filmu fabularnego o Wandzie Rutkiewicz pod tytułem Wanda. To jest film, który przeniesie widzów w lata 70., gdy wspinaczka wysokogórska była domeną mężczyzn. Wanda Rutkiewicz musi stawić czoła niechęci zdominowanego przez mężczyzn środowiska. Musi pokonać biurokrację, polityczne układy. Wszystko po to, by zorganizować wyprawę na Gaszer Brum 3 w Karakorum. Wówczas najwyższy niezdobyty siedmiotysięcznik świata. Ta premiera w lutym przyszłego roku, jeśli chcielibyście zgłębić jeszcze ten temat życia i osiągnięć Wandy Rutkiewicz, polecam także film Elizy Kubarskiej. Wanda Rutkiewicz, ostatnia wyprawa, który opiera się na materiałach archiwalnych i wywiadach z Wandą Rutkiewicz. Tu RMF Classic, teraz piosenka Olivia Dean, Nice to Each Other, którą usłyszycie w drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady.

0: reclamă. Bov Media Expert Tanima.
1: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
7: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Słuchajcie, RMF Classic, dochodzi godzina 16. W większości regionów dziś tylko małe lub umiarkowane zachmurzenia. Jedynie okresami wzrastać będą do dużego. W regionach północnych i na wschodzie przelotne opady deszczu, w regionach południowych wciąż liczne chwile ze słońcem. A na termometrach 27 stopni na południowym wschodzie, około 22 stopni w centrum i w rejonach podgórskich. Na północy maksymalnie dziś zobaczymy 18 stopni Celsjusza.
11: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
12: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna,
13: Maciej Szturk, Andrzej Seweryn.
14: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Alana Silvestriego z filmu Forrest Gump, a wcześniej fragment soundtracku z filmu Kraina Lodu, część druga. Muzykę skomponował Christoph Beck. Słuchacie RMF Classic, to magazyn popołudniowy Kierunek Lato, a w nim już teraz spotkanie z młodym polskim wiolonczelistą Krzysztofem Michalskim. To stypendysta Fundacji Pro Musica Bona, niedawno odniósł gigantyczny sukces w prestiżowym konkursie muzycznym imienia królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli, zdobywając tytuł laureata konkursu. Turniej ten jest uznawany za jeden z najstarszych, najtrudniejszych i najbardziej elitarnych konkursów muzycznych na świecie. Krzysztof Michalski ma zresztą na swoim koncie dużo więcej muzycznych sukcesów. 2 lata temu zdobył na przykład 2 nagrodę na międzynarodowym konkursie wiolonczelowym ARD w Monachium, najważniejszym bodaj konkursie wiolonczelowym na świecie. Jest to najwyższe wyróżnienie, jakie kiedykolwiek przypadło polskiemu wiolonczeliście w historii tego konkursu. Moja redakcyjna koleżanka Jowita Dziedzic-Golec zapytała artystę, jak radzi sobie z presją konkursowej rywalizacji.
1: Wydaje mi się, że atmosfera wśród wiolonczelistów przynajmniej na konkursach jest bardzo pozytywna i nie czuć tej rywalizacji. Na przykład teraz ten konkurs w Brukseli jest dosyć specjalny, ponieważ ostatni etap trwa ponad tydzień i jesteśmy przez tydzień wszyscy razem zamknięci w takim miejscu odosobnionym w Chapelle, w Waterloo, koło Brukseli. I nie mamy telefonu, internetu, iPada, niczego, ani kontaktu z kimkolwiek z zewnątrz i możemy być tylko razem ze sobą. To było dosyć fajne doświadczenie, dlatego że ja przyszedłem do tej Chapelle 5 dnia, bo grałem 5 dnia w finale i ci, którzy byli tam od 1 dnia, oni nam pomagali, bo mieliśmy do nauki utwór współczesny, który był bardzo długi i bardzo trudny i oni nam dawali swoje palce, swoje smyczki, więc w ogóle nie było żadnej konkurencji.
2: Niesamowity sposób na takie zżycie konkurujących jednak ze sobą artystów.
1: Tak, tak, dlatego ja na to nie patrzę jak na konkurencję, tylko po prostu jak na taką platformę, że już będąc tam na tym konkursie, czy w półfinale, czy w finale, czy gdziekolwiek, to już jest spora platforma, żeby dać się poznać i dać się posłuchać. Ten konkurs w ogóle powstał dzięki skrzypkowi, który nazywał się Eugène Isaïe i królowej Elżbiecie Belgijskiej. I pomysł był taki, żeby zamknąć właśnie uczestników na ten finał, na tydzień, dać im trudny utwór współczesny i zobaczyć, czy poradzą sobie z tym wyzwaniem, żeby nauczyć się czegoś w bardzo krótkim czasie. No i tak pozostało do dzisiaj. Z tym, że dzisiaj są oczywiście telefony, jest internet, więc to wszystko jest całkowicie zakazane.
0: Mówił Krzysztof Michalski, stypendysta Fundacji Pro Musica Bona, który otrzymał tytuł laureata w konkursie muzycznym imienia królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. Do tej rozmowy, którą przeprowadziła Jowita Dziedzic-Golec, jeszcze będziemy powracać wielokrotnie na naszych falach. Teraz muzyka Saveria Mercadante, fragment słynnego koncertu fletowego E-moll.

wykonanie Wikingura Olafsona, utwór nosi tytuł Tambourin. Wcześniej Saveria Mercadante i fragment jego koncertu fletowego E-moll. Jean-Pierre Rampal na flecie z towarzyszeniem i solisti Veneti, a prowadził Claudio Simone. W RMF Classic niebawem Michael Giacchino i jego filmowy Batman, teraz muzyka Jeroma Morosa, Biały Kanion.

0: Muzyka Michaela Giacchino do filmu Batman. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato. Teraz kilka filmowych rekomendacji.
1: Kierunek Lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: To miejsce to serce Krakowa, bulwary Wiślane pod Wawelem, które ponownie zamieniło się w otwarte kino, kino pod chmurką, w miejsce spotkań z twórcami filmowymi oraz przestrzeń do rozmów, dyskusji i debat o przyszłości naszej planety. Serdecznie polecam Wam filmy, które także walczą o nagrody. Filmy nie tylko polskie, ale także międzynarodowe. Całą listę zakwalifikowanych do konkursu głównego filmów możecie odnaleźć na naszej stronie rmfclassic.pl. Możecie na przykład zobaczyć zachwycającą wizualnie opowieść nagrodzoną przez krytyków na festiwalu w Cannes, Dmuchawce, Momoko Seto i wiele innych jest kino dla dzieci. Wspaniałe animacje, fantastyczny Angelo, dziki robot, Ozzy, głos deszczowego lasu czy Felek i Tola ratują las. Polecam Wam bardzo gorąco te spotkania. Szczegóły repertuaru i programu odnajdziecie na rmfclassic.pl. A już teraz obiecana piosenka Dmuchawce, latawcy wiatr i Urszula

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora. Łódką spróbujemy popłynąć. Zerkniemy na wystawę nabistów w Warszawie i poszukam miejsca do odpoczynku w wieży ciśnień.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF

0: Muzyka Aleksandra Borodina, był to fragment pierwszej części Tańców Połowieckich z opery Kniaź Igor, a wykonanie należy do filharmoników berlińskich, prowadził Sir Simon Rattle. Tu RMF Classic, słuchajcie najpiękniejszej muzyki filmowej, niebawem fragment soundtracku z filmu Król Lew, a już teraz jak co tydzień o tej porze sięgamy do tytułów najbardziej popularnych seriali sprzed lat. O nich już teraz opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Uniwersum. Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Jeśli mamy wśród polskich seriali przykład, że należy pisać o tym, co zna się z własnego doświadczenia, to z całą pewnością taką produkcją jest 40-latek. Na pomysł 40-latka wpadł Jerzy Gruza i Krzysztof Teplic, kiedy obaj właśnie w jednym roku kończyli 40 lat i w czasie rozmów odkryli, że borykają się z podobnymi problemami, pytaniami i klasycznymi elementami kryzysu wieku średniego. W głównej roli w serialu, w roli inżyniera Stefana Karwowskiego, obsadzono Andrzeja Konopczyńskiego, który od razu zachwycił się scenariuszem, a jednocześnie był absolutnie idealny do roli, bo miał do siebie spory dystans, a jego bohater przeżywał sporo upokorzeń. W rolę żony inżyniera wcieliła się Anna Seniuk, zaś wielu widzów najlepiej z całego serialu pamięta Irenę Kwiatkowską, która grała kobietę pracującą, podejmującą w każdym odcinku inną pracę, której oczywiście się nie bała. Serial okazał się nie tylko przebojem wśród widzów, ale także stał się doskonałą kapsułą czasu, w której zamknięto nastroje, niepokoje, pragnienia i estetykę gierkowskich lat 70. Karwowski pracował przy budowie dworca centralnego i przy trasie WZ, czyli flagowych inwestycjach władz, a w pamięci widzów zachowały się także wnętrza, zwłaszcza mieszkania Karwowskich, gdzie można było obserwować najnowsze trendy wystroju. Do języka polskiego przeszło nawet określenie łuk Karwowskiego na półokrągły łuk utworzony z drzwi, który był popularnym elementem, który miał w tych blokowych, niewielkich mieszkaniach coś urozmaicić. Dziś na 40-latka patrzy się z pewnym niepokojem, że to już to 40 lat ma przynosić kryzys wieku średniego. Ale kiedy uświadomimy sobie, że pewne elementy tego pierwszego rozliczenia ze swoim życiem się nie zmieniają, to okaże się, że choć 40-latek jest tak mocno osadzony w rzeczywistości lat 70., to jednak wiele obserwacji zupełnie się nie zestarzało.
0: Uniwersum Sentymenty, program pod tym tytułem w każdy wtorek i czwartek około 16:50, mówiła Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. No to jeszcze do tej opowieści dodajmy fragment soundtracku Jerzego Matuszkiewicza. Słynną piosenkę śpiewa Andrzej Rosiewicz.

0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie. Tu RMF Classic, dochodzi godzina 17. Dziś zachmurzenia małe i umiarkowane. Na północy i wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 18 stopni Celsjusza na północy, około 22 stopnie w centrum i w rejonach podgórskich. Najcieplej na południowym wschodzie do 27 stopni Celsjusza.
4: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
5: Hi, this is James Newton Howard.
6: This is Daniel Pemberton.
7: Justin Hurwitz.
8: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Była to muzyka Daniela Pembertona do filmu Projekt Hail Mary. Słuchacie RMF Classic. 9 minut po godzinie 17 trwa magazyn Kierunek Lato, a ja mam kolejne doniesienia z Hollywood. Jeśli interesujecie się karierą filmową Jacoba Elordiego, który zyskał popularność grając jedną z ról w Euforii, okazuje się, że to właśnie on bardzo mocno negocjuje udział w nowym filmie Ariego Astera zatytułowanym Kozioł Ofiarny. Ma partnerować Scarlett Johansson, która już wcześniej została obsadzona w głównej roli kobiecej. Elordi, przypomnę, to aktor australijski, który zdobył popularność w zakończonym niedawno serialu Euforia. Ma za sobą także wspaniałą kreację w filmie Guillermo del Toro Frankenstein i hicie Wichrowe Wzgórza, a jeszcze w tym miesiącu, dokładnie 28 sierpnia, pojawi się na wielkim ekranie w nowym obrazie Ridleya Scotta Gwiazdozbiór Psa. W RMF Classic za chwilę serialowa muzyka do serialu Łowczynie, potem Aleksandr Desplat i muzyka z filmu Ostrożnie Pożądanie, a teraz artysta i muzyka Ludwika Bursa.

0: reklama. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
1: Nie widzę żadnych słabych stron.
0: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.
4: Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: muzyka Johannesa Brahmsa to był walc op. 39, numer 15, Toruńska Orkiestra Kameralna, a z batutą Jerzy Salwarowski. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato, teraz kierunek Kalifornia. Wyobraźcie sobie, piękna pogoda, deski są już gotowe, no tylko fale zniknęły. Dla surferów oznaczało to jedno, trzeba było znaleźć sposób, by surfować także na lądzie. I to prowadzi nas do kolejnego odcinka poświęconego wynalazkom codziennego użytku, o których tego lata opowiada Lidia Krawczuk.
1: Co nam dała Ameryka?
2: Deskorolkę.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Jest połowa lat 50. W południowej Kalifornii surfing przeżywa prawdziwy rozkwit. Problem pojawia się wtedy, gdy ocean jest spokojny i fale znikają. Surferzy nie chcą jednak rezygnować z tej przyjemności. Do drewnianych desek zaczynają więc przykręcać metalowe osie i kółka odwrotek. Tak powstają pierwsze prymitywne deskorolki. Amerykanie nazywają je sidewalk surfers, deskami do surfowania po chodniku. Początkowo każda wygląda trochę inaczej. Nie ma jednej firmy ani jednego wynalazcy. Deski powstają w garażach i warsztatach, często z części, które akurat uda się zdobyć. Na początku lat 60. na rynku pojawiają się pierwsze deskorolki produkowane seryjnie. Organizowane są zawody, a producenci sprzętu surfingowego szybko dostrzegają, że nowa moda może zostać z Amerykanami na dłużej. Moda okazuje się jednak krótkotrwała. W połowie lat 60. dochodzi do wielu wypadków. Twarde kółka wykonane z gliny łatwo wpadają w poślizg, a deskorolka zyskuje opinię niebezpiecznych. Sprzedaż gwałtownie spada i wydaje się, że ich historia właśnie dobiega końca. Przełom przynosi dopiero rok 1972. Frank Nesworthy zaczyna produkować kółka z poliuteranu. Są znacznie bardziej przyczepne od wcześniejszych, dzięki czemu deskorolka staje się łatwiejsza do kontrolowania i bezpieczniejsza. Kilka lat później grupa nastolatków z kalifornijskiej dzielnicy Dogtown zaczyna jeździć w pustych basenach. To właśnie tam rodzi się nowoczesny styl jazdy, który później podbija skateparki na całym świecie. Do dziś niemal wszystkie deskorolki mają poliuretanowe kółka. Z materiału, który w 1972 roku przywrócił ten sport do życia.
0: O wynalazkach codziennego użytku Made in USA opowiada tego lata Lidia Krawczuk, nasza amerykańska korespondentka, a to wszystko z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. A już teraz obiecana piosenka z filmu Buster, Loco in Acapulco.

To Henry Mancini skomponował niezapomnianą partyturę do filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Przed chwilą fragment, a wcześniej piosenka z filmu Buster, The Four Tops i utwór Loco in Acapulco. A już niebawem usłyszycie muzykę z filmu Kiedy mężczyzna kocha kobietę. A teraz jedna z naszych ostatnich nowości w repertuarze. Muzyka z brytyjskiego serialu kostiumowego zatytułowanego Ta inna siostra Bennet. To adaptacja powieści Janice Hadlow o tym samym tytule, która jest kontynuacją Dumy i uprzedzenia. Muzykę skomponowała Ann Chmielewski.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora, łódką łódeczką spróbujemy popłynąć. Zerkniemy na wystawę nabistów w Warszawie i poszukam miejsca do odpoczynku w wieży ciśnień.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

muzyka Henryka Kuźniaka do filmu Wabank. Tu RMF Classic, słuchacie programu Kierunek Lato, no i to lato przynosi nam bardzo ciekawe zjawisko astronomiczne, o którym głośno już od rana, no bo to już jutro, 12 sierpnia, zaćmienie Słońca. Najlepiej obserwować niebo między 19.10 a 19.20. Wspaniałe warunki w Kotlinie Kłodzkiej, w części północnej Polski i w części zachodniej, gdzie księżyc przesłoni nawet do 88% tarczy słonecznej. Bardzo dobre warunki w okolicach Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego czy Szczecina. Pamiętajcie jednak, że bezpieczeństwo podziwiania takich zjawisk to jest najważniejsza kwestia. Eksperci przypominają, że obserwacja Słońca gołym okiem lub przez nieodpowiednie filtry może prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku. Weźcie to sobie do serca. Więcej szczegółów przeczytacie także na rmf24.pl. A już teraz muzyka Georges Bizeta, fragment opery Carmen, orkiestr Révolutionnaire Romantique, prowadzi John Elliott Gardiner.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
12: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzyka Johna Williamsa, Poszukiwacze zaginionej Arki i wspaniały temat Marion to aranżacja pod batutą samego Johna Williamsa z albumu z roku 2020 tu RMF Classic, 10 minut po godzinie 18 i o tej porze każdego dnia zapraszamy Was na cykl Kultura Lokalnie. Dziś przystanek Zielona Góra, którą bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy z Zielonej Góry i wszystkich gości spędzających w Zielonej Górze że wakacje i urlop. Otóż już 25 sierpnia rozpocznie się podróżny festiwal sztuk performatywnych i cyrkowych zatytułowany Busker Tour, który powraca do Zielonej Góry w dniach 25-26 sierpnia. Program obejmuje kilkanaście nowych propozycji. Artyści uliczni zaprezentują m.in. figury akrobatyczne, salta na rowerze czy na maszcie. Nie zabraknie pokazów cyrkowych z hula hop. Buskarze nieustannie pracują nad swoimi pokazami ulicznymi, by zaskakiwać publiczność co roku czymś nowym. Macie szansę zobaczyć nowe rekwizyty, kompozycje usłyszeć nowe na orientalnych instrumentach i zobaczyć live looping, usłyszeć. Na festiwalu Busker Tour w tym roku także nie braknie artystów z zagranicy, z Tajwanu, z Japonii. Do Zielonej Góry przyjadą także wykonawcy z Australii, Holandii i wielu innych regionów świata. Gorąco polecamy Wam Busker Tour 25-26 sierpień, Zielona Góra. A już teraz muzyka do filmu Rocky, którą skomponował Bill Conti, a potem Gustavo Santaolalla i muzyka

0: reklama.
1: Na 9 BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko...

0: może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.

Klasik już za chwilę z batutą Agnieszka Duczmal. Zabrzmi fragment trzeciej suity od Torina Respighi, a teraz muzyka Isaaca Albenisa, to Asturias ze suity hiszpańskiej, gra Alicia de la Rocha.

0: muzyka Torina Respighi to Italiana z trzeciej suity, wykonanie Agnieszki Duczmal oraz orkiestry kameralnej Amadeus. Słuchajcie, RMF Classic, teraz zaproszenie do Opery Leśnej w Sopocie, bo to właśnie to wyjątkowe miejsce w sercu lasu. 12 września będzie tętnić muzyką filmową, a to za sprawą nowej odsłony Braswood Festiwalu, który od tego lata będzie mieć bardzo mocną filmową, muzyczną prezentację. Braswood Soundtracks w Operze Leśnej dokładnie 12 września. O szczegółach opowiada w RMF Classic kurator tego wydarzenia, kompozytor, producent, artysta multimedialny, autor wielokrotnie nagradzanej muzyki do filmu Chłopi. Łukasz Eluce-Rostkowski.
1: W ramach Polish Master Shots zaprezentujemy suite symfoniczne z udziałem Rebel Babel Film Orchestra i Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Zaprezentujemy muzykę z 1670 Jerzego Rogiewicza, zaprezentujemy muzykę z Janosika, zaprezentujemy muzykę, również fragmenty właśnie z Chłopów. No a do tego po tym symfonicznym koncercie wkroczy na scenę po prostu nieokiełznany Percival, współtwórcy muzyki do Wiedźmina, i to zarówno gry, jak i tego Netflixowego serialu, także no, złączy się tutaj naprawdę kosmiczna moc i to jest wielkie takie moje spełnienie marzenia, żeby coś takiego dla ludzi stworzyć, bo jak wiem, jak ludzie reagowali na ścieżkę dźwiękową z Chłopów, no to myślę sobie, że przy takim połączeniu damy im coś jeszcze więcej i to jest też takie fajne zwieńczenie dla mnie trochę tych trzech lat koncertowania z soundtrackiem do Chłopów.
0: Łukasz Eluce-Rostkowski, kurator nowej edycji festiwalu Braswood, tym razem Braswood Soundtracks, ten koncert główny 12 września w Operze Leśnej w Sopocie. Piękna sceneria. Jeśli chcielibyście znaleźć się wśród publiczności, macie szansę. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl z dopiskiem Braswood Soundtracks. Czekają na Was zaproszenia. A już teraz obiecana piosenka Wojciecha Młynarskiego, Po prostu wyjedź w Bieszczady.
2: Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ tę nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki.

gonić, zamiast dronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie, Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

Był to utwór zatytułowany Conga del Fuego Nuevo, muzyka Arturo Marqueza, a wykonanie należy do wenezuelskiej orkiestry młodzieżowej imienia Simona Bolivara. Prowadził Gustavo Dudamel. Wcześniej dla Elizy Beethovena i utwór Maxa Richtera of the Undiscovered Country. I to jest melodia, którą możecie usłyszeć w kadrach filmu Hamnet. A teraz, końcówka lat 80. w kinach pojawia się on, Patrick Swayze i jego Baby, Dirty Dancing, Hungry Eyes w RMF Classic.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.

0: i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Po reklamie. Złap wiatr w żagle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

0: Muzyka do filmu Kroniki Portowe. Jej autorem jest Christopher Young, a wcześniej fragment soundtracku Wojciecha Kilara z filmu Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz. Wkrótce na naszej ścieżce dźwiękowej Star Trek Jerry'ego Goldsmitha. Usłyszycie także piosenkę Moody Blues. A teraz gorąco zapraszam na nasz wakacyjny przegląd prasy. Przemysław Semczuk wertuje stronice gazet sprzed lat.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: W Warszawie przy Nowotki 24 pojawiła się nowa apteka. Zawiadamiało 11 sierpnia 1956 roku życie Warszawy. W przestronnych pomieszczeniach na powierzchni aż 500 metrów klienci są obsługiwani w dwóch salach, w których zamiast stać w ogonku mogą swobodnie usiąść na fotelach, a na zapleczu umieszczono laboratorium analityczne i pokój przyrządzania leków recepturowych. Jak zapewnia życie, zrealizowanie recepty trwa tylko pół godziny. Dodajmy, że apteka jest w tym miejscu do dzisiaj, czyli obchodzi właśnie 70-lecie. Zmieniła się tylko nazwa ulicy. Natomiast bar Lotnik przy Chorzej w dziale ogłoszeń polecał najwybredniejszym nawet smakoszom znakomitą golonkę różnie przyrządzaną. Nazwa baru brała się stąd, że vis-a-vis mieścił się wówczas biurowiec Polskich Linii Lotniczych LOT. Oszczędzają bogaci, nam też się opłaci, głosi hasło zachęcające do lokowania pieniędzy na książeczkach oszczędnościowych PKO. Opłaca się, bowiem bank zachęca nie tylko słowami. Jak informuje 11 sierpnia 1966 roku życie Warszawy, 1 400 000 Polaków zgromadziło na lokatach ponad 50 miliardów i tytułem odsetek zgarnęło blisko 1 000 000 zł. Wśród regularnie oszczędzających rozlosowano też ponad 2100 samochodów, 336 motocykli, 127 motorowerów i 120 skierowań na wczasy. Było w tym jednak drugie dno. Oszczędzanie ściągało z rynku nadmiar pieniędzy bez pokrycia, hamując tym samym inflację. O nowej formie egzaminów na prawo jazdy informuje 11 sierpnia 1976 roku Kurier Polski. Zamiast jak dotychczas komisji egzaminacyjnej, wprowadzone zostają testy zawierające 25 pytań. O to, że ktoś wykuje odpowiedzi na blachę, nie ma obaw. Zestawów z pytaniami będzie 20. Jazda egzaminacyjna ma trwać pół godziny, a egzaminator ma obowiązek wręczyć kursantowi kopię protokołu. Te i wiele innych zmian opisano w dzienniku taryf i zarządzeń Ministerstwa Komunikacji dostępnym w dyrekcjach Polskich Kolei Państwowych, gdzie w sam raz brakowało akurat rozkładów jazdy. Ale to był właśnie koloryt życia w PRL-u.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Muzyka Franciszka Schuberta, fragment jego szóstej symfonii, zagrała Europejska Orkiestra Kameralna. Poprowadził Claudio Abbado, a wcześniej fragment trzeciej partity na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha. A już teraz przypomnienie o wyjątkowej wakacyjnej akcji radia RMF Classic.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: Wspólna z Wami filmowa mapa Polski rozrasta się do coraz większych rozmiarów i to dzięki Waszym zgłoszeniom takich wyjątkowych miejsc, które zagrały w kinie i w serialu. Mogliśmy także pokusić się o szerszy materiał na antenę. Codziennie możecie wziąć udział w konkursie Filmowa Mapa Polski i odgadnąć miejsce, które zagrało w filmie lub serialu. To codziennie w tygodniu od godziny 11. A teraz przypomnę Wam, że czekamy na dalsze zgłoszenia takich fantastycznych lokalizacji, które warto odwiedzić, bo na tym polega nasza akcja wakacyjna. Przyjeżdżamy do wybranego miejsca ze studiem plenerowym i realizujemy program na żywo z udziałem gości w Waszym miejscu. Czy film, czy serial? Popytajcie okolicznych sąsiadów i bliskich. Może to właśnie Wasze zgłoszenie będzie wybrane i będziemy mogli spotkać się w trakcie programu na żywo. Czekamy na zgłoszenia na rmfclassic.pl. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy te najciekawsze. Odwiedzimy je potem z całą ekipą i mobilnym studiem plenerowym. Autorów najciekawszych zgłoszeń jak zawsze nagrodzimy naszymi wakacyjnymi gadżetami. Teraz piosenka Grzegorza Markowskiego. To jest utwór Niepokonani.

Muzyka Kirana Brennana i zespołu Clannad to właśnie ten zespół napisał jedną z najbardziej charakterystycznych i oryginalnych partytur dla kina. Robin Hood przed chwilą, a teraz przeniesiemy się w zupełnie inny czas, w inną epokę, bo to był rok 1883. Wtedy powstaje słynny walc koncertowy skomponowany przez Johanna Straussa, syna. Odgłosy wiosny. Willi Boskowski prowadzi Filharmoników Wiedeńskich.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora, łódką łódeczką spróbujemy popłynąć. Zerkniemy na wystawę nabistów w Warszawie i poszukam miejsca do odpoczynku w wieży ciśnień.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

Joseph William Morgan i jego muzyka do serialu Bridgertonowie. Słuchajcie RMF Classic, kierunek lato, magazyn popołudniowy dobiega końca. Jutro kolejne wydanie, zapraszam w imieniu Darka Stańczuka. My spotykamy się o godzinie 11. Zapraszam na filmową mapę Polski, w której możecie zdobywać nasze wakacyjne gadżety, praktyczne, zwłaszcza w podróży. Po 20. powtórki naszych najciekawszych programów, ale także codzienna prognoza astronomiczna. Gorąco polecam Wam te wyjątkowe opowieści ekspertów z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. 20.30 codziennie możecie usłyszeć o tym, co dzieje się na wieczornym niebie. A już teraz Electric Light Orchestra i fragment soundtracku Strażnicy Galaktyki, część 2. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj Monika Żeromska opowie nam pouczającą historię o najpiękniejszej kobiecie świata i o nieszczęsnych rękawiczkach. Zastanawiałam się jako nastolatka, co to jest ta piękność. To piękno, o którym tyle się mówi. Piękno muzyki, piękny pejzaż, piękne ręce. Mama na pewno była piękna. Ona sama opowiadała, że kiedy była w Rzymie z babcią, poznała tam najpiękniejszą kobietę świata. Księżniczkę Rawa Ruspoli Piccolomini. Tutaj muszę dodać, że ród Piccolominich to sławna, bogata rodzina z włoskiej Sieny. Ale póki co śladów o pięknej Rawie nie znalazłem. Musimy więc zawierzyć rodzinnej opowieści. Więc Monika Żeromska dalej opowiada. Ta cudowna principessa mieszkała w pensjonacie tym samym co one, czyli mama z babcią. Ale wówczas była już porzucona przez młodego męża. Możecie się Państwo zdziwić, jak można porzucić najpiękniejszą kobietę świata? Otóż można, bo, jak pisze Monika Żeromska, był taki moment, że mąż, wróciwszy do pałacu po zapomniane przez żonę rękawiczki, to właśnie te nieszczęsne rękawiczki, w jej szyfonierze zamiast rękawiczek znalazł listy od kochanka. Czekając zbyt długo w karecie, z kolei Rawa wróciła do pałacu i tu z kolei ona zamiast męża znalazła list z nazwiskiem adwokata mającego prowadzić sprawę rozwodową. I wtedy, kiedy ją spotkały mama z babcią, właśnie w tym pensjonacie siedziała bez pieniędzy, czekając na rozprawę rozwodową. Mama mówiła, że kiedy księżniczka Rawa szła ulicą, każdy się zatrzymywał i wszyscy byli w niej zakochani. Ale cóż począć, kiedy ona sama przepłakiwała całe dnie i noce z powodu tego rozwodu. Myślicie Państwo, że to jedyny problem najpiękniejszej kobiety świata i jedyny powód przepłakanych nocy? Nic podobnego. Otóż księżniczka Rawa, jak sama powiedzieć miała mamie Moniki Żeromskiej, kiedy patrzy w lustro, widzi tylko swój zbyt długi nos. Zbyt długi nos u najpiękniejszej kobiety świata? Monice Żeromskiej opadły ręce i podsumowuje. Więc nikt nie może wiedzieć, co na pewno jest idealnie piękne.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol.
2: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
3: Sanostol?
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta.
2: Okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Haniu, jesteś cały czas

0: Żatecki, złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Dla wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Mamy wtorek, 11 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:24, natomiast schowało się pod horyzontem o 20:16. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku o 1:41. Dzisiaj to niemal idealny moment na Perseidy, bo rój jest już w pobliżu maksimum i jego aktywność jest bardzo wysoka. Te tak zwane spadające gwiazdy to drobiny materii spalające się w atmosferze, lecąc z ogromną prędkością. Jednak to nie one skradną nasze serca w ciągu najbliższych 24 godzin. Kosmiczne trio – Słońce, Ziemia, Księżyc – będą miały niezwykłe przedstawienie. Na terenie całej Polski, w tym z Krakowa i Niepołomic, będzie można oglądać częściowe zaćmienie Słońca. Zaćmienie Słońca to jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Dochodzi do niego wtedy, gdy Księżyc znajduje się w nowiu i przecina płaszczyznę orbity Ziemi. W tym samym czasie w różnych miejscach na naszej planecie możemy oglądać zaćmienie całkowite, w innych częściowe, a jeszcze w innych wcale nie dostrzeżemy tego zjawiska. Choć na całym świecie dochodzi do co najmniej dwóch takich zjawisk rocznie, to faza całkowita jest niezwykle rzadka dla konkretnego miejsca na Ziemi. Pas tegorocznego całkowitego zaćmienia przejdzie przez północną Grenlandię, Islandię i północną Hiszpanię. Całe zjawisko trwa około 2 godzin, jednak kluczowy moment, faza zaćmienia całkowitego, to kwestia zaledwie kilkudziesięciu sekund lub kilku minut. Jutrzejsze częściowe zaćmienie Słońca będzie miało w Polsce bardzo ciekawy przebieg, bo przypada w czasie zachodu Słońca, a maksimum nastąpi wtedy, gdy tarcza Słońca będzie już bardzo nisko nad horyzontem. W naszym regionie zjawisko rozpocznie się wieczorem 12 sierpnia około godziny 19:18, a zakrycie tarczy Słońca przez Księżyc ma sięgnąć około 64%. Jednak najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej części kraju, gdzie faza zaćmienia będzie najgłębsza. Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie w trakcie obserwacji. Słońce oglądamy wyłącznie przez odpowiedni filtr słoneczny albo metodą projekcyjną. Poszukajmy więc miejsca z odsłoniętym zachodnim horyzontem i trzymajmy kciuki za dobre warunki obserwacyjne.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora, łódką łódeczką spróbujemy popłynąć. Zerkniemy na wystawę nabistów w Warszawie i poszukam miejsca do odpoczynku w wieży ciśnień.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Później oprzytomniałam i coraz trudniej było mi oderwać się od ciebie. Siedziałam wciąż w twoim pokoju, pieściłam i całowałam twoją twarz. Ciało Piotra jest wtedy jeszcze miękkie, niemal ciepłe. Czuć metaliczny zapach krwi. Z dziennika żałobnego. Piotrze, mój Piotrze, leżysz tu spokojnie z obandażowaną głową, jak nieszczęśliwy ranny, który śpiąc odpoczywa. Masz twarz łagodną, pogodną. To wciąż ty jesteś zatopiony w marzeniu, z którego nie możesz się wyrwać. Usta twe, które nazywałam niegdyś łakomymi, blade są i bezbarwne. Bródkę masz posiwiałą. Ledwie widać twoje włosy, ponieważ tam zaczyna się rana i ponad czołem, po prawej stronie, można dostrzec pękniętą kość. Och, jakże bardzo musiało cię boleć, jak krwawiłeś. Twoje ubranie jest przesiąknięte krwią. Jakież straszne uderzenie otrzymała twoja biedna głowa, którą tak często trzymałam w dłoniach i pieściłam. Ucałowałam jeszcze twoje powieki. Jakże często przymykałeś je po to, by mnie całowała, zwracając do mnie głowę znajomym gestem. Ten gest będzie się coraz bardziej zacierał w mojej pamięci. Jakże przeklinam ten mój brak wzrokowej pamięci, który sprawia, że nie jestem w stanie odtworzyć tego, co znikło. Wkrótce będę już tylko mogła pomagać sobie twoimi portretami. Maria przynosi świece. Zaczyna się czuwanie przy zmarłym. Jacques, brat Piotra, starszy o 3,5 roku, przyjeżdża z Montpellier następnego ranka. Brat męża stał się i dla mnie bratem i na zawsze nim pozostał. Zbliża się do łóżka, na którym leży Piotr. On posiadał wszystkie zalety, nie było nikogo, kto mógłby się z nim równać. Mówi. Razem z Marią do nocy na głos czytają listy Piotra, wiersze, które przepisywał z cudzych tomików. Do dziś zachowały się w archiwum. Oraz jego młodzieńczy dziennik, a raczej kilka luźnych kartek z notkami.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
13: Tu RMF Classic, minęła godzina 21.
14: Prognoza na jutro.
13: Jutro w środę 12 sierpnia w ciągu dnia w części południowej i zachodniej Polski zachmurzenia małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, ale nie zabraknie chwil ze słońcem. Na krańcach północno-wschodnich spodziewajcie się słabych, przelotnych opadów deszczu. A na termometrze maksymalnie od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni Celsjusza w centrum, na zachodzie i południu.
15: To co lubisz? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
14: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy pomyślnych wiatrów.

0: reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
7: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora. Łódką, łódeczką spróbujemy popłynąć. Zerkniemy na wystawę nabistów w Warszawie i poszukam miejsca do odpoczynku w wieży ciśnień.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złożone.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Tam pierścionek z koralikiem.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Co za numer?
1: Co ciekawe?
0: Czary-mary!
1: Czary-mary!
0: Czary-mary!
1: Co ciekawe?

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Są idioci, którzy chełpią się, że potrafią czytać z ludzkich oczu, ale to niemożliwe, jeśli, jak u niego, czai się w nich zimna pustka. Teraz z rozmysłem stara się nie nawiązywać z nikim kontaktu, chociaż najchętniej ogłosiłby, że to on jest sprawcą całego zamieszania. Wie, że zasługuje na brawę. Słyszy wręcz ten wielki aplauz w wyobraźni i przepełnia go duma, że oto stał się najpotężniejszy z nich wszystkich. Nareszcie jest pewien. To, co właśnie uczynił, dokładnie odzwierciedla jego od lat skrywane fantazje. Wcześniejsze zabawy z lalkami to był tylko trening. Nawet pasierbica zarozumiałego finansisty nie dała mu takiej satysfakcji. Zbyt wiele poszło tam nie tak. Ale dzisiejszy plan udało się wykonać niemal perfekcyjnie. Pewnie, że mógłby poprawić kilka rzeczy, jednak zawsze pojawiają się jakieś nieprzewidziane okoliczności. Pociesza się. Może być z siebie zadowolony. Nie tylko przygotował się, zrealizował zadanie, ale też skutecznie oddalił się z miejsca zbrodni. Te głupie małpy w mundurach, które nieporadnie łażą teraz po klatce, spisując zeznania sąsiadów, nigdy nie zorientują się, kim jest. Nigdy go nie złapią. Poza wyrzutem adrenaliny, jaki sobie zafundował, kiedy gnoił i poniżał tę s**kę Darię i tak bardzo się starał, żeby zmienić ją w idealną lalkę, czuje niezaprzeczalnie własną władzę nad nimi wszystkimi. Już nie chodzi tylko o jedną upokorzoną i nieżywą dziewczynę, ale o strach ich wszystkich. O to, że teraz to on nimi rządzi. Rozgląda się. Właściwie mógłby z nimi zrobić, co zechce. Czuje się taki silny. Posunąć śledztwo w którymkolwiek kierunku. Porwać albo zabić następną lalkę. A jeśli by zdecydował, że nie ma na to ochoty, po prostu wrócić do domu. Widzi, że wszyscy stojący obok niego czują realną grozę. Boją się naprawdę. Są jak sparaliżowani. Napawa się tym zapachem. Żelazistym, ciężkim, doprowadzającym go do euforii. Sam nie czuje strachu. Ta sytuacja stawia go do pionu. Podnieca go. Wreszcie czuje, że żyje. Wie, że zrobi to kolejny raz. I kolejny. Nie pozwoli sobie odmówić następnej dawki tego narkotyku. Jest już uzależniony od poczucia władzy, jaką daje zbrodnia. Nie mogą sobie pisać o tym durni dziennikarze, a psychologowie analizować to w badaniach. On wie swoje. Nikt, kto nie zabił zimną krwią, nie pojmie tego, że zbrodnia to najintymniejsza więź łącząca dwoje ludzi. Żaden seks, żadna miłość nie dają takiego połączenia jak posiadanie drugiego człowieka na własność. Kiedy życie tamtej osoby całkowicie zależy od ciebie i to ty decydujesz. Myśli o tym wszystkim i powoli przesuwa się w kierunku schodów. Idzie spokojnie w dół, żeby wydostać się z budynku, chociaż wcale nie chce odchodzić. Najchętniej zostałby do końca i obserwował, jak gliniarze błądzą, ale wie, że komuś może się to wydać podejrzane. A on ma przed sobą wielkie plany. Powinien się do nich przygotować, nieustannie podnosić poprzeczkę i następny projekt zaplanować lepiej, zmyślniej i o wiele bardziej brutalnie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

proszę państwa, proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na